0: Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Konin FM.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przez 2 miesiące parkiet stał pusty. Ale dziś znów zapalamy światła. Już o 20:00. Wielki powakacyjny powrót piątkowej remizy. Wracamy z przytupem i gramy same nowe piosenki. Takie, których jeszcze w Konin FM nie było. Piątkowa remiza. Dziś od 20:00. Po takiej przerwie nie wypada wracać po cichu.
1: Reklama. Konin FM.

0: szkolnych stołówkach sanepid robi niezapowiedziane sprawdziany. Komputery i smartfony drożeją, bo rośnie cena podzespołów. Polskie siatkarki wygrały z Holandią, są w półfinale Mistrzostw Europy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. Sanepid sprawdzi też standardy przygotowywania posiłków, a z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
2: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
0: Nowy jadłospis ma być zdrowszy. Więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Smartfony i komputery będą drożeć, nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest kryzys na rynku komputerowej pamięci RAM. Gigabajty zdrożały kilkukrotnie. Dlaczego? Tłumaczy Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
3: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
4: To prosty przepis na droższy sprzęt?
3: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
0: Pod koniec roku cena przeciętnego smartfona może być o 1/4 wyższa niż w ubiegłym roku. Zamiast lasu ma być cmentarz. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciw rozbudowie nekropolii. Pod topór ma iść blisko 7 hektarów lasu w dzielnicy Śmiechowo. Władze miasta tłumaczą, że nie ma innego miejsca na cmentarz, a mieszkańcy na to, że to ich ulubione miejsce do spacerów i wypoczynku.
5: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie, na ten las.
6: My mówimy nie, tak nie wolno. Miasto to mieszkańcy, nie prezydent.
0: Protestujący twierdzą, że cmentarz można zbudować gdzie indziej. Ratusz w Wejherowie zbiera opinie w tej sprawie do połowy września. Węgry wbrew zaleceniom Unii Europejskiej nadal będą przyjmować Ukraińców uciekających przed poborem do wojska. Premier Peter Modzior zapowiedział, że jego kraj będzie nadawać im status uchodźcy, mimo że Bruksela zaostrzyła przepisy w tej sprawie. Budapeszt podkreśla, że chce pomagać osobom uciekającym przed wojną, tym bardziej, że na ukraińskim Zakarpaciu mieszka wiele osób z węgierskimi korzeniami. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. Półfinał w sobotę z Włoszkami. W drugim półfinale zagra Turcja z Serbią. Kolejny sukces, tym razem Iga Świątek. Nasza tenisistka awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Marię Buskowa.
1: A co w regionie?
7: Droższe paliwo to dla Koninian tylko jedna strona medalu. Druga – wzrost kosztów przejazdu za autostradę. Równo za tydzień zaczną obowiązywać jeszcze wyższe opłaty na bramkach za koncesyjny odcinek A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. Autostrada Wielkopolska podniesie ceny w każdym z trzech punktów poboru opłat na trasach Nowy Tomyśl-Poznań, Poznań-Września oraz Września-Konin. W zależności od kategorii pojazdu kierowcy zapłacą od 1 do 10 zł więcej. I tak na przykład motocykliści za każde przejechane 50 km wydadzą 21 zł. Kierowcy zwykłych aut 41, a prowadzący pojazdy o dwóch osiach 71 zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obawia się, że kolejne podwyżki mogą spowodować przeniesienie jeszcze większej części ruchu na bezpłatną drogę alternatywną, czyli 92. Jednocześnie Autostrada Wielkopolska wprowadza promocyjne stawki dla kierowców korzystających z videotoolingu, czyli elektronicznego systemu poboru opłat wykorzystującego odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów. Dzięki zniżkom kierowcy zapłacą za przejazd od 1 do 5 zł mniej. Na każdej bramce między Poznaniem a Koninem wysokość rabatu zależy od kategorii pojazdu. Bezpłatne badania w kierunku osteoporozy w Turku. Już 8 września przy ulicy Armii Krajowej 1 będzie można za darmo wykonać takie badanie przesiewowe, które będzie prowadzone w mobilnym punkcie diagnostycznym. Skorzystać mogą kobiety po 50 roku życia oraz mężczyźni po 60. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i sprawdzić kondycję swoich kości. Zapisy pod numerem telefonu 56 666 66.

0: 6667. Jeśli ktoś z młodych mieszkańców gminy Krzymów lubi scenę, emocje i wcielanie się w różne role, a do tego marzy o występie w spektaklu, właśnie teraz jest odpowiedni moment, by wziąć udział w castingu do sekcji teatralnej w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Zainteresowana młodzież w wieku od 11 do 15 lat może przyjść na casting, który odbędzie się w GOKU w nadchodzący wtorek w godzinach od 15.30 do 17.00. Każdy uczestnik będzie miał za zadanie wyrecytować wiersz adekwatny do swojego wieku oraz odegrać scenkę zaproponowaną przez komisję artystyczną. Potem zajęcia teatralne w Brzeźnie prowadzone przez Małgorzatę Pawłowską będą odbywać się w każdy czwartek.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Po deszczowej nocy opady na razie zostają. Dziś może padać w prawie całej Polsce, ale będzie ciepło. 17-18 stopni na północy, 22 w centrum, a na południu nawet 25 stopni. Słońce też czasem ma się pokazać.

0: Melatonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: A co w regionie?
3: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie do najbliższej niedzieli przedłużyło termin wnioskowania o mini-granty. Jeśli ktoś z artystów lub animatorów ma pomysł na ciekawe wydarzenie kulturalne, koncert, spektakl, warsztaty czy wystawę, no i potrzebuje wsparcia finansowego na jego realizację oraz przestrzeni w postaci Oscardu, to do 6 września można wziąć udział w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu to 4000 zł. Szczegóły pod adresem cki.konin.pl. Do druhów ochotniczych straży pożarnych z województwa wielkopolskiego dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu trafiły bezzałogowe statki powietrzne. Nowe drony otrzymały jednostki OSP w miejscowościach Czernin i Dobrzyca, powiat pleszewski, Antonin, powiat ostrowski, Baszków, powiat krotoszyński, Siedlików, powiat ostrzeszowski, Łuszczanów, powiat jarociński, Trębaczów, powiat kępiński oraz Koźminek, powiat kaliski, a w naszej okolicy OSP koło nad Wartą. Sprzęt ma być wykorzystywany podczas różnego rodzaju akcji, w tym do poszukiwań osób zaginionych czy do monitorowania obszarów objętych pożarem. Biblioteka Centrum Kultury w Kleczewie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie realizowane w ramach projektu W Tyglu Dwóch Kultur. Odkrywamy przeszłość żydowskiego Kleczewa. W programie prelekcja Anna Dybała-Pacholak opowie o historii i architekturze kleczewskiej synagogi. Do tego przewidziano koncert, klimatyczny występ pełen tradycyjnych brzmień w wykonaniu zespołu Klezmer Folk Band. Wstęp jest bezpłatny, 11 września, godzina 17, kino Zachęta w Kleczewie. W powiecie kolskim ruszyła rekrutacja do projektu Pogodna Jesień Życia, który ma na celu zapewnienie przystępnej i wysokiej jakości opieki osobom potrzebującym. Inicjatywa jest realizowana przez Fundację Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej we współpracy ze spółdzielnią socjalną HELP od września tego roku do końca grudnia 2027. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 1 200 000 zł. Program skierowany jest do seniorów, osób niesamodzielnych oraz osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kolskiego. Pomoc ma objąć 176 osób, w tym wsparcie opiekuńcze bezpośrednio w miejscu zamieszkania, usługi sąsiedzkie, specjalistyczną pomoc psychologiczną i rehabilitacyjną, a także udostępnienie sprzętu wspomagającego oraz szkolenia dla opiekunów. Zakres usług będzie każdorazowo indywidualnie dopasowywany do potrzeb uczestnika. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzi Biuro Projektu w Centrum Szkolenia w Kole przy ulicy Kolejowej 5, a także organizator usług opiekuńczych pod numerem telefonu 663 870 916. Poinformowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.
4: Konin F.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Mieszkańcy doczekali się. Powiat koniński w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji podpisał w końcu umowę z firmą z Łodzi na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Obszar realizacji zamówienia to prywatne nieruchomości leżące na terenie 13 gmin. Golina, Grodziec, Kazimierz Biskup i Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Żgów, Sąpolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek oraz Wilczyn. Przeprowadzenie zadania odbywać będzie się sukcesywnie do wyczerpania środków finansowych, ale nie później niż do połowy listopada. Z poszczególnymi właścicielami nieruchomości, którzy złożyli wniosek do Starostwa Powiatowego w Koninie, będzie kontaktować się bezpośrednio przedstawiciel firmy. Przez lata fabryka materiałów i wyrobów ściernych Korund związana była z miastem Koło i jego mieszkańcami. Była wówczas ogromnym czynnikiem miastotwórczym, zauważa burmistrz i historyk dr Krzysztof Witkowski. Będzie okazja, by powspominać ten czas. 23 września w Miejskim Domu Kultury w Kole podczas promocji albumu zdjęć autorstwa Włodzimierza Felicha ze zbiorów jego syna Dariusza Felicha. Początek spotkania 23 o 17 wstęp wolny. Fundacja Tęczowa Gromada w Starym Mieście rozpoczęła realizację projektu Razem w stronę niezależności, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Głównym celem przedsięwzięcia jest pozaplacówkowe wsparcie 20 uczestników poprzez podnoszenie ich samodzielności w codziennym funkcjonowaniu i rolach społecznych. Działania w ramach programu będą prowadzone do końca bieżącego roku. Uczestnicy skorzystają z zajęć grupowych oraz indywidualnych, na które składają się terapia zajęciowa, terapia ruchem, pomoc psychologiczna oraz alpakoterapia. Na przeprowadzenie wszystkich form wsparcia organizacja pozyskała kwotę 168 tysięcy złotych. Całość zadania została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Osoby zainteresowane udziałem w programie lub uzyskaniem szczegółowych informacji na temat rekrutacji mogą kontaktować się z Fundacją Tęczowa Gromada pod numerem telefonu 792 960 260. Podobne projekty ruszyły w ostatnim czasie w wielu innych gminach subregionu konińskiego. Są one dedykowane osobom niepełnosprawnym, a w niektórych przypadkach także seniorom. Wielkopolskie samorządy stanęły przed dylematem.
3: Sprawa dotyczy transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Ponieważ w Kleczewie również mamy urząd stanu cywilnego, postanowiłem zbadać tę sprawę. Przez lata USC odmawiały transkrypcji, powołując się na polskie przepisy i artykuł 18 Konstytucji. TSUE stwierdziło jednak, że Polska musi uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte legalnie w innym państwie Unii Europejskiej. TSUE nie nakazał wprowadzania takich małżeństw w naszym kraju. To bzdura wymyślona przez polityków, którzy uznali, że najłatwiejszym sposobem na zdobycie poparcia będzie dzielenie i straszenie nas jako społeczeństwa. Do gry wkracza więc rząd, który jednak zamiast zmienić ustawę, wydaje zwykłe rozporządzenie, które zmienia wzory aktów USC, żeby dało się wpisać dwie kobiety albo dwóch mężczyzn. A dlaczego w takim razie nie zrobiono tego ustawą? Bo to by wymagało podpisu prezydenta, a ryzyko weta było ogromne. Następnie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie można tego załatwić rozporządzeniem. Rząd więc stwierdził, że nie uznaje wyroku Trybunału Konstytucyjnego i go nie opublikuje, a formularze i tak wchodzą w życie. Postawmy się teraz w roli kierownika USC. Nieoficjalnie słyszę, że urzędnicy na szkoleniach dostają jasny sygnał. Nie robić. Zapytaliśmy więc prawnika, co powinniśmy poradzić takim parom, które teoretycznie mogłyby się w naszym urzędzie pojawić. Odpowiedział, że po otrzymaniu odmowy powinny się od niej odwołać i pójść z tym do sądu. A co ja o tym sądzę? Jestem katolikiem, raczej konserwatystą niż liberałem, ale uważam, że wolność jest jedną z najwyższych wartości. Każdy ma prawo kochać kogo chce. Jeżeli kobieta kocha kobietę, a mężczyzna kocha mężczyznę, to nic mi do tego. Jedynie mogę im życzyć szczęścia.
2: Tłumaczył na swoim Facebooku w serwisach społecznościowych burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski. Kino Oskard w Koninie zaprasza nauczycieli na bezpłatny pokaz filmu Drugie życie. Wydarzenie odbędzie się 18 września o godzinie 18 w ramach przedsięwzięcia Edukacja Młode Horyzonty. Organizatorzy przygotowali dla pedagogów nie tylko seans kina artystycznego, ale także słodki poczęstunek. To okazja do odpoczynku od szkolnej codzienności oraz spędzenia inspirującego wieczoru poza pracą. Prezentowany film to pełna ciepła oraz optymizmu historia dojrzałej kobiety. Gdy bohaterka traci swój dom, rozpoczyna zupełnie nowy etap w życiu. Obraz zdobył uznanie widzów, otrzymując nagrodę publiczności na prestiżowym festiwalu w Wenecji. Udział w wydarzeniu jest całkowicie darmowy, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Nauczyciele planujący udział w seansie muszą potwierdzić swoją obecność najpóźniej do 14 września. Rezerwacji można dokonać drogą telefoniczną pod numerem 510 971 488 lub wysyłając wiadomość e-mail. Szczegóły na stronach internetowych Centrum Kultury i Sztuki oraz na fanpage'u Kina Oskard.
1: Konin FM.
0: Konin FM. Natural.

0: Lunin FM.
1: Reklama.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Przez 2 miesiące parkiet stał pusty. Ale dziś znów zapalamy światła. Już o 20:00. Wielki powakacyjny powrót piątkowej remizy. Wracamy z przytupem i gramy same nowe piosenki. Takie, których jeszcze w Konin FM nie było. Piątkowa remiza. Dziś od 20:00. Po takiej przerwie nie wypada wracać po cichu.
0: A co w regionie?
6: Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka podtrzymała negatywną opinię wielkopolskiego kuratora oświaty w sprawie likwidacji przedszkoli nr 5 oraz 15 w Koninie. Władze miasta zapowiedziały jednak zaskarżenie tej decyzji do sądu administracyjnego. Przypomnijmy, plany samorządu zakładały zamknięcie 4 placówek. Kurator zgodził się na wygaszenie tylko 2 z nich, co skłoniło miasto do złożenia zażalenia. Resort Edukacji wydał niedawno decyzję utrzymującą stanowisko kuratora. Władze miasta uważają odmowę za niesprawiedliwą, zwłaszcza że samorząd Konina poszedł na ustępstwa i proponował stopniowe wygaszanie przedszkoli zamiast natychmiastowej likwidacji. O ile 15 i 5 na razie mogą czuć się bezpiecznie, o tyle przesądzony jest los przedszkoli nr 25 i 31, których zamknięcie wkrótce przypieczętować ma Rada Miasta Konina. Samorząd nie planuje na razie kolejnych likwidacji ze względu na silny opór ze strony organów nadzorczych. Decyzje o restrukturyzacji wynikają z pogłębiającego się niżu demograficznego oraz rekomendacji audytu oświatowego. Z danych wynika, że liczba przedszkolaków w Koninie do 2030 spadnie o połowę. W Koninie ruszyły konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych. Prezydent miasta zaprasza lokalne NGOs do zgłaszania uwag do projektu rocznego programu współpracy na 2027. Proces opiniodawczy potrwa do końca września. Projekt uchwały opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w serwisie Konińskiego Forum Dialogu Społecznego. Działacze mogą przekazywać swoje opinie na kilka sposobów. Uwagi przyjmowane są tradycyjnie na formularzu papierowym, wysłanym pocztą lub zgłoszonym osobiście w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Wolności 1. Istnieje także możliwość zgłoszenia wniosków drogą elektroniczną, mailowo, bezpośrednio na dedykowanym portalu internetowym lub poprzez specjalny formularz online. Zaplanowano również 2 spotkania otwarte, konsultacyjne w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja. Odbędą się one 7 września o godzinie 12 oraz 15 o 16. Dialog ma pomóc wypracować najlepsze zasady współdziałania samorządu z sektorem społecznym.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że

0: 1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Wiadomo już, że kierowca, który wjechał w pracowników drogowych, był pod wpływem narkotyków, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
1: Znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego, a chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura zwróciła się do prezydenta, by on sam wyznaczył termin, w jakim przesłuchanie może się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
2: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
0: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowych i rosyjskiego terroryzmu państwowego. Wezwany przez MSZ ambasador Georgi Michno usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w obliczu naszych granic powietrznych. Polska wezwała rosyjskiego dyplomatę w związku z ostatnimi incydentami w Polsce i w ramach solidarności z Niemcami, między innymi w związku z incydentem z dronem z materiałami wybuchowymi, znalezionym na lotnisku w Lipsku. Tymczasem w Niemczech nadal dochodzi do niepokojących wydarzeń. Wczoraj koło stacji energetycznej w niemieckim Dormagen w nadrenni północnej Westfalii przechodzień znalazł podejrzany przedmiot. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Eksperci badają, czy przedmiot mógł być użyty do ataku na sieć elektroenergetyczną. 10 kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. To ci, którzy zdobyli wymaganą liczbę podpisów wyborców, czyli minimum 3000. Wczoraj o 16:00 Miejska Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów wraz z listami poparcia i zarejestrowała tych, których podpisy zostały już sprawdzone, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
3: Zarejestrowaliśmy następujących kandydatów. Pana Michała Drewnickiego, pana Jana Hoffmana, panią Aleksandrę Owcę i panią Monikę Piątkowską. Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Przedterminowe wybory w Krakowie są zaplanowane na ostatnią niedzielę września. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
4: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno.
5: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi i to, co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
0: System można znaleźć na stronie ela-uczen.nauka.gov.pl.
6: Konin FM. Pogoda.
7: Początek weekendu może być mokry, 2 dni, w których możliwe, że będzie padało. Dziś i jutro. Dzisiaj spodziewajmy się w Koninie 23 stopni, jutro będzie chłodniej, 20 kresek, pojutrze w niedzielę 19 stopni, ale już raczej bez opadów i raczej będzie ładnie słonecznie, tak będzie w niedzielę. Teraz mamy w Wielkopolsce około 17 stopni, wiatr od 15 do 32 km na godzinę i ciśnienie w regionie 1012 hektopaskali.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Dzień dobry, w piątek po 7:00. Za chwilę o tym, czym jest Akademia Przyszłości i jak zostać wolontariuszem. Nieco później o tym, kto i jak może dołączyć do Związku Strzeleckiego w Koninie.

0: Konin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Wrzesień to ostatni moment, by dołączyć do Ogólnopolskiej Akademii Przyszłości w roli wolontariusza. Program nadal potrzebuje ponad 2000 osób w całym kraju, które poświęcą dziecku godzinę tygodniowo i pomogą mu uwierzyć we własne możliwości. Początek roku szkolnego dla części podopiecznych Akademii oznacza stres i niepewność. 58% z nich nie wierzy w swoje możliwości, 60% ma problemy z koncentracją, 36% doświadcza trudności w relacjach z rówieśnikami, a 38% zmaga się z nieśmiałością. Z kolei 33% ma niską motywację do nauki. Wolontariusze poświęcają godzinę tygodniowo, pomagają dzieciom odkryć mocne strony i dostrzegać sukcesy. W Koninie w tym projekcie biorą udział dwie podstawówki. Szkoła Trójka przy Sosnowej oraz Siódemka na ulicy Wyszyńskiego. Zgłoszenia do Akademii Przyszłości przyjmowane są natomiast przez internet.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino. Także 30+. Czekamy na ciebie. Więcej na kckonin.pl.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Czwarty dzień września. Imieniny obchodzą Rosalia i Stella, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek. W kalendarzu dzisiaj dzień orzechów makadamia, czyli z botanicznego punktu widzenia są one właściwie nasionami. Zawierają sporo wartości odżywczych. Można je szamać na różne sposoby, ale podobno szczególnie dobrze smakują prażone i polane białą czekoladą. Czyli zdrowie zdrowiem, ale człowiek i tak potrafi znaleźć sposób, by dorzucić do zdrowia coś, no, słodkiego.
1: Kartka z kalendarza.
0: A co wydarzyło się 4 września w historii? Proszę, w 1939 roku w Częstochowie doszło do tak zwanego krwawego poniedziałku. Żołnierze Wehrmachtu zastrzelili na ulicach około 500 mieszkańców miasta. Tej samej nocy z 4 na 5 września z Warszawy wyruszył konwój przewożący zapasy polskiego złota, banknotów i papierów wartościowych o łącznej wadze około 100 ton. Transport skierował się w stronę Lublina, żeby uchronić majątek państwa przed przejęciem przez Niemców. W 1956 roku amerykańskie przedsiębiorstwo IBM wprowadziło do sprzedaży pierwszy komercyjny system wykorzystujący dysk twardy. Dzisiaj setki gigabajtów nosimy w kieszeni, a wtedy sam napęd wyglądał bardziej jak mebel niż część komputera. W 1965 roku przy Ożarowskiej w Warszawie oddano do użytku tysięczną tak zwaną szkołę tysiąclatkę, czyli szkołę wybudowaną w ramach programu 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego. W 1997 roku natomiast wyemitowano pierwszy odcinek teleturnieju Jaka to melodia.
2: Konin FM.

0: oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy Biało-Czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1 i zagrają o medale dużej imprezy po raz pierwszy od 7 lat, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
3: Jestem przeszczęśliwa, szczerze jeszcze nie, chyba nie dowierzam, co zrobiłyśmy, tylko musimy troszeczkę osłodzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
2: W jutrzejszym półfinale Polki zagrają z Włoszkami. W drugim meczu o finał Serbia zmierzy się z Turcją. Iga Świątek bez najmniejszych problemów awansowała do trzeciej rundy US Open z Nadią Podorowską z Argentyny. Wygrała 6-3 i 6-2.
4: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i dzisiaj mecz w sumie przebieg od początku do końca po mojej myśli.
2: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Czeszka Marii Bołtkowa, a do drugiej rundy deble awansowały Magda Linet i Maja Chwanińska, bo pokonały rozstawione z numerem 5 Chinkę Haniu Guo i francuskę Krystynę Mladenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Dalej gra również GKS Tychy po wygranej nad ŁKS-em Łódź 1-0 i niespodziewanie Awia Świdnik, która pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. A w piłkarskiej ekstraklasie zaległości odrabiali pucharowicze. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i wciąż jest ostatni w tabeli. A na jej czele jest teraz Lech Poznań, bo wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje tak.
5: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinien podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
2: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wysiłku kolarskiego Vuelta Espania z metą sytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto i w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Czerwoną koszulkę lidera zachował Enric Mas.
1: Konin FM.
6: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Związek Strzelecki Oddział Konin ogłosił nabór i poszukuje nowych członków. Oferta skierowana jest do wszystkich chętnych, którzy ukończyli co najmniej 15 lat. To propozycja dla każdego, kto chce sprawdzić swoje możliwości, zdobyć unikalne pasje lub przekonać się, jak wygląda w praktyce służba w armii. Uczestnicy mogą liczyć na bogaty wachlarz zajęć praktycznych, obejmujący szkolenia taktyczne, manewry, desanty z pojazdów, a także rekonstrukcje historyczne czy prace przy zabytkowych bunkrach. Kadra składa się z doświadczonych instruktorów, w tym z byłych żołnierzy. Szczegóły na fanpage'u Związku Strzeleckiego Oddział Konin.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Biegnij, Stefan, biegnij!
8: A gdzie mam biec?
7: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
8: Naprawdę?
7: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
8: Meble taniej nawet o połowę?
7: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
8: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
7: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
9: Przez 2 miesiące parkiet stał pusty. Ale dziś znów zapalamy światła. Już o 20:00 wielki powakacyjny powrót piątkowej remizy. Wracamy z przytupem i gramy same nowe piosenki. Takie, których jeszcze w Konin FM nie było. Piątkowa remiza. Dziś od 20:00. Po takiej przerwie nie wypada wracać po cichu.
2: Reklama.
1: Konin FM.

jeżeli chodzi o wyłączenia prądu na dzisiaj, to skromnie. Od 8.30 do 12.30 bez energii Czyżew i Wola Rychwalska także może mieć wyłączenia planowane w ciągu dnia. A nie, to nie, to nie. Dobra, 8 września. Dobra, wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Znaczy nie na dzisiaj, na godzinę 7, do usłyszenia po 8.00.

0: Szef MON zapowiada więcej samolotów wojskowych na polskim niebie. Zarzuty i wnioski o areszt dla zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Posłowie zajmą się obywatelskim projektem w sprawie zmian w prawie łowieckim.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Polskiego nieba ma strzec więcej wojskowych samolotów, m.in.

0: zeznania w prokuraturze trojga zatrzymanych w związku z aferą Zonda Krypto i zaginięciem jej twórcy Sylwestra Suszka. Śledczy skierowali także do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Grzegorz Kozieł.
1: Inwestor i spekulant giełdowy Rafał Z. miał przywłaszczyć 1 700 000 złotych powierzonych mu przez operatora Zonda Krypto. Jaromira W. miała przyjąć 8 milionów złotych, potwierdzić spłatę nieistniejącej pożyczki na 2,5 miliona euro i przejąć jedną z nieruchomości. Anna P. miała z kolei przejąć nieruchomości wartą 700 000 złotych oraz utrudniać śledztwo w sprawie pozbawienia wolności zaginionego w 2022 roku Sylwestra Suszka. Obie kobiety usłyszały także zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Za te czyny grozi im nawet 8 lub 10 lat więzienia, informuje prokurator Anna Adamiak.
2: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
1: O tymczasowym areszcie zdecyduje Sąd Rejonowy Katowice Wschód.
0: Nie wymagane 100 tysięcy, ale ponad 2 razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowania. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej można strzelać, mówi rzecznik inicjatywy Michał Suchora.
3: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pszczelinianie.
0: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego, mówi Barbara Sobieszak z policji w Nowym Tomyślu.
4: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
0: Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Od nowego roku szkolnego jedzenie na szkolnych stołówkach jest zdrowsze. Serwują więcej roślinnych dań. A jaki jest sekret naprawdę smacznego obiadu?
5: Miłość do kuchni jest moim sekretem. Przyprawy jak najbardziej. Imbir, prawda, podkręcenie tego smaku. Dzieci lubią naprawdę przyprawione potrawy przyprawami naturalnymi.
0: Mówi szef szkolnej kuchni Daniel Żybusz z podstawówki imienia Słowackiego w Lublinie. Rewolucja też w szkolnych sklepikach, które nie sprzedają już słonych przekąsek czy słodyczy.
6: Konin FM. Pogoda.
7: W weekend, a przynajmniej na samym początku, czyli dziś i jutro, możemy spodziewać się opadów deszczu. Jutro możliwe, że będzie jeszcze chłodniej niż dzisiaj. Dzisiaj spodziewajmy się w Koninie 23 stopni, jutro w naszym mieście 20 kresek, pojutrze w niedzielę 19, ale za to już raczej bez żadnych opadów i raczej będzie nawet ładnie, słonecznie, pogodnie w niedzielę. Teraz mamy 17-18 stopni w Wielkopolsce, wiatr od 17 do 32 km na godzinę i ciśnienie bez zmian 1012 hektopaskali.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam w piątkowy poranek. Po 8 o podwyżce i o promocjach za przejazd autostradą. Następnie o tym, jak sanepid z koła zamierza przeciwdziałać dezinformacji. W tej godzinie zapowiem też casting do Teatru w Brzeźni, a przed 9 zaproszę do Konińskiego Centrum Kultury na Przemysłową, ale tym razem ani nie na teatr, ani nie na koncert, bo będzie tam wernisaż fotografii przyrodniczej.

0: Droższe paliwo to dla Koninian tylko jedna strona medalu. Druga to wzrost kosztów przejazdu za autostradę. Równo za tydzień zaczną obowiązywać jeszcze wyższe opłaty na bramkach za koncesyjny odcinek A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. I tak na przykład motocykliści za każde przejechane 50 km wydadzą 21 zł. Kierowcy zwykłych aut 41, a prowadzący pojazdy o dwóch osiach 71 zł. Jednocześnie Autostrada Wielkopolska wprowadza promocyjne stawki dla kierowców korzystających z wideotollingu, czyli elektronicznego systemu poboru opłat wykorzystującego odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów. Dzięki zniżkom kierowcy zapłacą za przejazd od 1 złotówki do 5 złotówek mniej na każdej bramce między Poznaniem a Koninem.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Reklama.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Nowy rok szkolny to początek programu Tylko Pomyśl, realizowanego m.in. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kole. To ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, a jego celem jest rozwijanie krytycznego myślenia oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania z informacji. Młodzi ludzie każdego dnia mają kontakt z ogromną liczbą treści, dlatego podczas zajęć będą uczyć się odróżniać fakty od opinii, rzetelne informacje od dezinformacji oraz wiarygodne źródła od prób manipulacji. Uczestnicy poznają również techniki manipulacji, nauczą się oddzielać emocje od faktów, czytać ze zrozumieniem i samodzielnie formułować opinie, zapowiada kolski sanepid, który wkrótce wkroczy z takimi działaniami do szkół w powiecie.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek nie zwalnia tempa w swoim drugim meczu na US Open. Znów wygrała gładko, tym razem z Nadią Podorowską z Argentyny 6-3 i 6-2.
2: Cieszę się z tego, że zagrałam na dobrym poziomie i byłam solidna i fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
1: Kolejną rybalką Polki będzie jutro Czeszka Marii Wołskowa, z którą grała do tej pory 3 razy i za każdym razem była wyraźnie lepsza. Dalej grają również faworytki, m.in. Coco Gauff, Ilena Rybakina czy Mira Andrijewa. A w męskim turnieju dużą niespodziankę sprawił Karen Khachanov, pokonując rozstawionego z trójką Kanadyjczyka Feliksa Orze-Aliassime'a. Medal jest już na wyciągnięcie ręki. Polskiej siatkarki awansowały do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale w Stambule pokonały Holandię 3-1. Mówi libero Justyna Łysiak.
3: No, niesamowite emocje. No, bardzo się cieszę, że możemy grać medale. Myślę, że to był też taki nasz cel. Gdzieś tam od początku tego sezonu reprezentacyjnego rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie. No i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
1: O finał Polska zagra jutro z Włochami. W drugim półfinale Turcja zmierzy się z Serbią. Lech Poznań, nowym liderem piłkarskiej ekstraklasy, w zaległym meczu mistrzowie Polski wygrali z Jagiellonią Białystok 2-1. Tabelę zamyka Raków Częstochowa, który nie zdobył nawet punktu. Wczoraj przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Trudne zadanie przed liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Formuły 1, Kimi Antonelli. W swoim domowym wyścigu Grand Prix Włoch wystartuje w niedzielę z końca stawki. To kara z powodu planowanej wymiany silnika. 20-latek, szukając pozytywów, przyznał, że będzie miał więcej radości z wyprzedzania i nie będzie na nim ciążyć zbyt duża presja. 5 Polaków wystąpi dziś i jutro w finowym meetingu diamentowej ligi w Brukseli. Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Klaudia Kazimierska na 1500. Pia Skrzyszowska wystąpi w biegu na 100 metrów przez płotki, Dawid Wegner w rzucie oszczepem i Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż. W Brukseli wystąpią zawodnicy, którzy w poszczególnych konkurencjach zdobyli najwięcej punktów w poprzednich 14 meetingach oraz lekkoatleci, którzy otrzymali dzikie karty.

0: Jeśli ktoś z młodych mieszkańców gminy Krzymów lubi scenę, emocje i wcielanie się w różne role, a do tego marzy o występie w spektaklu, to właśnie teraz jest odpowiedni moment, by wziąć udział w castingu do sekcji teatralnej w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Zainteresowana młodzież w wieku od 11 do 15 lat może przyjść na casting, który odbędzie się w GOK-u w nadchodzący wtorek od 15.30 do 17.00. Każdy uczestnik będzie miał za zadanie wyrecytować wiersz adekwatny do swojego wieku oraz odegrać scenkę zaproponowaną przez komisję artystyczną. Potem zajęcia teatralne w Brzeźnie prowadzone przez Małgorzatę Pławłowską będą odbywać się w każdy czwartek.
1: Konin FM. Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
2: Zdrowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
3: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
5: Naprawdę?
4: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
5: Meble taniej nawet o połowę?
4: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
5: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
9: Przez 2 miesiące parkiet stał pusty. Ale dziś znów zapalamy światła. Już o 20:00. Wielki powakacyjny powrót piątkowej remizy. Wracamy z przytupem i gramy same nowe piosenki. Takie, których jeszcze w Konin FM nie było. Piątkowa remiza. Dziś od 20:00. Po takiej przerwie nie wypada wracać po cichu.
1: Reklama.
10: Konin FM.

0: Galeria 3D Konińskiego Centrum Kultury zaprasza na wystawę prac Stanisława Puszczyńskiego pod tytułem Fokus na naturę. Wernisaż ekspozycji odbędzie się w piątek za tydzień 11 września o 19 w budynku przy ulicy Przemysłowej 3D. Prezentowane zdjęcia ukażą piękno, różnorodność oraz ulotność świata przyrody bez sztucznej scenografii. Stanisław Puszczyński urodził się w 1957 roku w Błaszkach, a fotografią przyrodniczą zajmuje się od najmłodszych lat. Nadchodząca ekspozycja w Koninie to wyjątkowa okazja do bliskiego spotkania z otaczającą nas naturą i porozmawiania z doświadczonym fotografem o jego unikalnym spojrzeniu na świat.
1: Konin FM.

0: Nowe doniesienia w sprawie działalności zonda krypto. Uwaga na intensywne opady deszczu. Gdzie są ostrzeżenia? Norweski piłkarz Erling Haaland przez zmianę fryzury może stracić miliony dolarów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Sejm spróbuje dziś odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki już 3 razy wetował rządowe projekty w tej sprawie. Koalicja rządząca podkreśla, że przepisy są konieczne, by państwo mogło skutecznie ostrzegać przed niebezpieczeństwami związanymi z tym rynkiem. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne są jednak głosy opozycji.
2: Zagłosujemy za podtrzymanie weta prezydenta. Oczywiście nie będziemy odrzucać weta prezydenta.
3: Pokażą, że afera zonda krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
0: Mówili Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus i Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u. Na temat ustawy o kryptowalutach wraca za sprawą kolejnych wątków afery zonda krypto. A jak się okazuje, giełda kryptowalut mogła być trwale nie

0: rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wawiór.
1: W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem.
0: Ambasador Georgii Michno miał też usłyszeć stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. Chodzi o kolejne przypadki, gdy rosyjskie samoloty wojskowe latają bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych. Sam dyplomata po wyjściu z MSZ-u stwierdził, że nie przedstawiono mu żadnych dowodów. Odrzucił też, jak je określił, całkowicie bezpodstawne, absurdalne i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. Mocno będzie padać na Pomorzu, a także w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Lokalnie może spaść 35 mm deszczu. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim zaczną obowiązywać już przed południem, a na Warmii i Mazurach dopiero pod wieczór. I na koniec zmieniamy temat. Obcięcie włosów dla norweskiego piłkarza Erlinga Haalanda może też oznaczać obcięcie sporej części dochodów ze sprzedaży gumki do włosów, której jest ambasadorem. Zawodnik Manchesteru City swoje do niedawna długie włosy na każdy mecz tegorocznego mundialu związywał wspomnianą gumką, którą dzięki temu rozsławił na cały świat. Jej sprzedaż wystrzeliła właśnie podczas Mistrzostw Świata. Zamówienia nadchodziły z całego globu w nieprawdopodobnych ilościach. Na sprzedaży gumki zarabiał też sam piłkarz, a gumka stała się flagowym produktem firmy produkującej akcesoria do włosów. Teraz jednak, jak zwracają uwagę norweskie media, popularność gumki, a wraz z nią sprzedaż, może się załamać. Wszystko przez zmianę fryzury przez piłkarza.
2: Konin FM. Pogoda.
3: Musimy spodziewać się tego, że początek weekendu, czyli dziś i jutro, możliwe, że będą jakieś opady deszczu raz po raz w naszej okolicy. Mokro może być i w piątek, i w sobotę. W niedzielę będzie za to sucho. Dzisiaj spodziewajmy się 23 stopni w Koninie, jutro 20 kresek w naszym mieście. Pojutrze jeszcze chłodniej, 19, ale jak już wspomniałem, niedziela może być dniem, kiedy będzie dużo więcej słońca niż dziś i jutro. Znaczy, nie będzie opadów w niedzielę raczej. 18 stopni to temperatura w tej chwili w Wielkopolsce. Wiatr od 19 do 36 km na godzinę. Barometry pokazują bez zmian od samego rana 1012 hektopaskali.
2: Konin FM.
4: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
5: Witam w piątek po 9:00. Już za chwilę o współpracy wielkopolskich terytorialsów z Nitro Hemem. Potem zajrzę do Spławia, gdzie przebudowano wiejską świetlicę. Następnie o spektaklu, który rozpoczął się właśnie w lasach, a na koniec zaproszę do Goliny na jogę.

0: 12. Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej, 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej oraz zakłady chemiczne Nitrochem podpisały trójstronne porozumienie. Oznacza to wspólne szkolenia, wzmocnienie gotowości kryzysowej, jak również wzmocnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Nitrochem to przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego i zbrojeniowego z siedzibą w Bydgoszczy, które należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przypomnijmy, że WOT w naszym województwie mieści się w Poznaniu, w sąsiedztwie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a bataliony ma rozmieszczone w Dolaszewie, Śremie i Lesznie. Kolejny batalion lekkiej piechoty jest właśnie w trakcie tworzenia w Turku z jedną kompanią w Kleczewie.
1: Konin FM. Konin FM. W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarewicza.

0: twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort & Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort & Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
5: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
7: Reklama. Konin.

Mieszkańcy Spławia mogą już korzystać z odnowionej i nowoczesnej świetlicy wiejskiej. Zakończyła się bowiem przebudowa i nadbudowa obiektu, której celem było stworzenie bezpiecznej, funkcjonalnej i energooszczędnej przestrzeni dla lokalnej społeczności. W ramach inwestycji całkowicie wymieniono konstrukcję dachu i wykonano nowy z prefabrykowanych wiązarów drewnianych. Budynek zyskał także izolację z wełny mineralnej, instalację odgromową i uziemiającą oraz energooszczędne oświetlenie LED. W środku natomiast wykonano nowy sufit podwieszany i odświeżono wnętrza. Dzięki tym pracom obiekt jest bezpieczniejszy, wygodniejszy i bardziej oszczędny w użytkowaniu. Świetlica ma być nie tylko wyremontowanym budynkiem, ale przede wszystkim miejscem spotkań i integracji mieszkańców w różnym wieku, a inwestycje zrealizowano dzięki funduszom europejskim dla Wielkopolski.

0: Komentarze lokalne.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy Biało-Czerwone są wciąż niepokonane w turnieju, a wczoraj wygrały w ćwierćfinale w Stambule z Holandią 3-1, mówi przyjmująca Paulina Damaskę.
3: Taka adrenalinka, tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam też zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii, jak naszym kibicom, a może nawet więcej, bo ja jakby stała w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod koniec.
2: Jutro o finał nasz zespół zagra z głównymi faworytkami do złota, Włoszkami. W drugim półfinale Serbia zmierzy się z Turcją. Iga Świątek dzielnie niesie na barkach oczekiwania i nadzieje polskich kibiców na dobry wynik w US Open. W swoim drugim meczu turniejowa ósemka pokonała Nadię Podorowską z Argentyny do 3-2. Jutro w trzeciej rundzie rywalką Świątek będzie Marii Bouskowa z Czech. Występy w singlu był rozczarowujący dla Magdaleny Netti i Mai Chwalińskiej, ale za to grające sobą po raz pierwszy w karierze awansowały do drugiej rundy debla. Wczoraj pokonały rozstawione z numerem 5 Chinkę Haniu Guo i francuskę Christinę Malenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Znamy już prawie kompet zespołów, które zagrają w drugiej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Ostatniego uczestnika wyłoni 15 września meczy drugiego zespołu Widzewa Łódź z Polonią Bytom. Wczoraj odpadły dwa kolejne kluby z Ekstraklasy. Wieczysta Kraków przegrała w Świdniku z Awią 1-3, a Pogoń Szczecin we Wrocławiu ze Śląskiem 1-2. A w Ekstraklasie mamy nowego lidera. Został nim Lech Poznań po tym, jak w zaległym meczu pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. To był intensywny mecz, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
4: Wygraliśmy dobre spotkanie. Chcę powiedzieć bardzo dobre, bo to był generalnie mecz dwóch dobrych bądź bardzo dobrych zespołów, bardzo taktyczny, bardzo jakościowy, taki, którym może nie było nie wiadomo jak dużo czystych sytuacji dla dwóch zespołów, no ale wynikało to z jakości zarówno takiej indywidualnej, jak i zespołowej.
2: Lech o punkty wyprzedza Legię Warszawa i Górnika Zabrze, który wczoraj w Częstochowie wygrał z Rakowem 2-1. Jeszcze ogromny pech polskiego piłkarza, który liczył na powołanie do reprezentacji. Obrońca Lons, Maik Nawrocki, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie.

Wrzesień to początek jesiennego spektaklu w lesie. Z dnia na dzień zmieniają się kolory, poranki stają się chłodniejsze, częściej pojawiają się mgły, a las ma zupełnie inny rytm. To właśnie we wrześniu rozpoczyna się rykowisko, czyli czas godów jeleni, kiedy las coraz częściej wypełnia charakterystyczny głos byków. Nadleśnictwo koło radzi, by podczas spacerów zachowywać bezpieczny dystans, unikać zbliżania się do tych majestatycznych zwierząt oraz absolutnie nie imitować ich głosów, ponieważ mogą zaatakować. Poza tym podczas rykowiska jeleni, które trwa zwykle od września do października, kierowcy muszą zachować maksymalną czujność, ponieważ pobudzone hormonalnie zwierzęta tracą instynkt samozachowawczy, ignorują hałas pojazdów i wybiegają bezpośrednio pod koła samochodów na jezdnię. Jak tłumaczy wielkopolska policja, mniejsza prędkość przy przejeździe drogami prowadzącymi w rejonie lasów daje cenny czas na reakcję i skraca drogę hamowania.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35.

0: rusztowań, kafara i innych.
1: Egzamin odbywa się u nas w firmie Turbo bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
0: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
1: W niedziele handlowe również.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
5: Reklama. Konin FM.

0: Po wakacyjnej przerwie wróciły zajęcia jogi dla seniorów. Mieszkańcy miasta i gminy Golina mogą zapisywać się pod numerem 512 169 707. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o 10 w Domu Kultury w Golinie. Regularna praktyka jogi poprawia elastyczność ciała, wzmacnia mięśnie, redukuje stres i pomaga w bólach kręgosłupa. Ale to nie koniec zaproszeń, bo na koniec poranka zapraszam także na dzisiejsze wieczorne spotkanie. Po wakacyjnej przerwie wraca bowiem piątkowa remiza. Słyszymy się o 20 i jak patrzę w playlistę, to jakieś tak 90% utworów remizowych, które są zaplanowane, to takie, których jeszcze w radiu nie słyszeliśmy, proszę Państwa. Takie, których jeszcze u nas w radiu na antenie nie było, chyba że w koncercie życzeń u Wojtka. A widzę piosenka o słupcy, to już graliśmy, będzie. I jeszcze jakiś Nemezis, który też kiedyś graliśmy, ale reszty nie graliśmy, także warto po godzinie 20 włączyć radio. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Konin FM.

0: naturalnie, że lokalnie.
1: Jest tymczasowy areszt dla podejrzanych w aferze zonda krypto. Kolejny niepokojący incydent w Niemczech. Policja mówi o próbie sabotażu. Mamy też coś dla maturzystów, którzy wciąż nie zdecydowali, jakie studia wybrać.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla trojga podejrzanych w sprawie afery zonda krypto i zaginięcia jej twórcy. Wczoraj biznesmen i twórca internetowy Rafał Z, a także Jaromira W, żona gangstera Mariana W, pseudonim Maniek, oraz jego prawa ręka w biznesach paliwowych Anna P, usłyszeli zarzuty. Ta ostatnia również zarzut utrudniania śledztwa w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka, twórcy zonda krypto.
2: Zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
1: Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzanym grozi od 8 do 10 lat więzienia. Polskie niebo pod większą ochroną. Szef MON zapowiedział zwiększenie aktywności m.in. samolotów F-16 i śmigłowców. A to nie wszystko, bo od przyszłego czwartku we wschodniej części Polski będzie obowiązywać tymczasowe ograniczenie ruchu lotniczego do wysokości około 3 km. Samoloty będą tam mogły latać tylko w dzień i to z włączonymi transponderami i stałą łącznością. Nocą loty samolotów i dronów będą zabronione. Ograniczenia nie dotkną lotów pasażerskich, a potrwają do 9 grudnia. To była najprawdopodobniej próba sabotażu, mówi niemiecka policja o podejrzanym przedmiocie znalezionym wczoraj koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie kraju. Służby przekazały, że ktoś najwyraźniej próbował umyślnie doprowadzić do zwarcia i że mają list, w którym sprawcy przyznają się do tego czynu. Jednocześnie policja sprawdza inne stacje elektroenergetyczne w okolicy. Czy tam również nie zostały podłożone inne podejrzane przedmioty? A oto kolejny podobny incydent w Niemczech w ostatnich dniach. Przepisy w sprawie ocen przychodni do poprawki. Tak zdecydował NFZ po krytyce tych rozwiązań ze strony medyków. A zgodnie z propozycją, o tym, ile pieniędzy dostanie przychodnia, miałaby zdecydować m.in. liczba teleporad, wizyt domowych oraz badań profilaktycznych.
3: Nie rozumiem i NFZ nie podał żadnego uzasadnienia merytorycznego, dlaczego tego typu działania miałyby cokolwiek poprawić z perspektywy pacjenta.
1: Mówi dr Filip Pawliczak z Naczelnej Izby Lekarskiej, a Paweł Florek z NFZ-u odpowiada.
4: Nie traktowałbym tego jako kary, bo z tym się też stykamy. Natomiast jest to pewien rodzaj mobilizacji.
1: Czasu na wprowadzenie zmian jest mało, bo nowy system finansowania ma zacząć obowiązywać od października. Po jakich studiach jest szansa na dobrą pracę i zarobki? Maturzystom w dokonaniu wyboru dalszej edukacyjnej ścieżki pomoże ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. To baza danych, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
5: Ta baza to taki swego rodzaju

0: Wspierania i rozwoju ekonomii społecznej we współpracy ze spółdzielnią socjalną HELP od września tego roku do końca grudnia 2027. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 1 200 000 zł. Program skierowany jest do seniorów, osób niesamodzielnych oraz osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kolskiego. Pomoc ma objąć 176 osób, w tym wsparcie opiekuńcze bezpośrednio w miejscu zamieszkania, usługi sąsiedzkie, specjalistyczną pomoc psychologiczną i rehabilitacyjną, a także udostępnienie sprzętu wspomagającego oraz szkolenia dla opiekunów. Zakres usług będzie każdorazowo indywidualnie dopasowywany do potrzeb uczestnika. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzi Biuro Projektu w Centrum Szkolenia w Kole przy ulicy Kolejowej 5, a także organizator usług opiekuńczych pod numerem telefonu 663 870 916. Poinformowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Przed nami pochmurny i deszczowy dzień, ale przynajmniej dość ciepło. Maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 25 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: Piątki są wspaniałe, a to pierwszy wrześniowy piątek, pierwszy powakacyjny weekend. Olaf Kaszyński przy mikrofonie, wysłuchacie Kolin FM, najbardziej roztańczonego radia w regionie. Do 15 jeszcze sporo ciekawostek, sporo dobrych przebojów i także dobrego humoru. Dziś słyszymy się w mininy Rosalii i Stelli, Dzień Zdrowia Seksualnego i Dzień Orzechów Makadamia. Słońce z nami od 5.52 do 19.17 i to kolejny piękny letni, ale już nie wakacyjny dzień. Za to my zajrzymy za chwilę do Kazika Staszewskiego. Bądźcie razem z nami.
1: Kolin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: pokazują, że dla artysty największą nagrodą wcale nie musi być statuetka. Kazik Staszewski podzielił się w mediach społecznościowych wyjątkowym listem od dwóch fanek – Igi i Olgi. Dziewczyny mają już za sobą 4 koncerty kultu i z niecierpliwością czekają na tegoroczną pomarańczową trasę. W liście życzą Kazikowi przede wszystkim zdrowia i siły, a przy okazji zdradzają, że szczególnie cenią Lewe Lewe Love oraz Łączymy się w pary, kochajmy się. I chyba właśnie takie wiadomości zostają z artystą na długo, bo za każdą piosenką są ludzie, dla których ta muzyka naprawdę coś znaczy.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę Głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
6: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
7: Przez 2 miesiące parkiet stał pusty. Ale dziś znów zapalamy światła. Już o 20:00. Wielki powakacyjny powrót piątkowej remizy. Wracamy z przytupem i gramy same nowe piosenki. Takie, których jeszcze w Konin FM nie było. Piątkowa remiza. Dziś od 20:00. Po takiej przerwie nie wypada wracać po cichu.
8: Reklama.
9: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: września pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie do najbliższej niedzieli przedłużyło termin wnioskowania o mini-granty. Jeśli ktoś z artystów lub animatorów ma pomysł na ciekawe wydarzenie kulturalne, koncert, spektakl, warsztaty czy wystawę, no i potrzebuje wsparcia finansowego na jego realizację oraz przestrzeni w postaci Oscardu, to do 6 września można wziąć udział w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu to 4000 zł. Szczegóły pod adresem cks.konin.pl. Do druhów ochotniczych straży pożarnych z województwa wielkopolskiego dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu trafiły bezzałogowe statki powietrzne. Nowe drony otrzymały jednostki OSP w miejscowościach Czermin i Dobrzyca, powiat pleszewski, Antonin, powiat ostrowski, Baszków, powiat krotoszyński, Siedlików, powiat ostrzeszowski, Łuszczanów, powiat jarociński, Trębaczów, powiat kępiński oraz Koźminek, powiat kaliski, a w naszej okolicy OSP koło nad Wartą. Sprzęt ma być wykorzystywany podczas różnego rodzaju akcji, w tym do poszukiwań osób zaginionych czy do monitorowania obszarów objętych pożarem. Biblioteka Centrum Kultury w Kleczewie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie realizowane w ramach projektu W Tyglu Dwóch Kultur. Odkrywamy przeszłość żydowskiego Kleczewa. W programie prelekcja Anna Dybała-Pacholak opowie o historii i architekturze kleczewskiej synagogi. Do tego przewidziano koncert, klimatyczny występ pełen tradycyjnych brzmień w wykonaniu zespołu Klezmer Folk Band. Wstęp jest bezpłatny, 11 września, godzina 17, kino Zachęta w Kleczewie. Mieszkańcy doczekali się. Powiat koniński w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji podpisał w końcu umowę z firmą z Łodzi na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Obszar realizacji zamówienia to prywatne nieruchomości leżące na terenie 13 gmin: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskup i Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Żgów, Sąpolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek oraz Wilczyn. Przeprowadzenie zadania odbywać będzie się sukcesywnie do wyczerpania środków finansowych, ale nie później niż do połowy listopada. Z poszczególnymi właścicielami nieruchomości, którzy złożyli wniosek do Starostwa Powiatowego w Koninie, będzie kontaktować się bezpośrednio przedstawiciel firmy. Przez lata fabryka materiałów i wyrobów ściernych Korunt związana była z miastem Koło i jego mieszkańcami. Była wówczas ogromnym czynnikiem miastotwórczym, zauważa burmistrz i historyk dr Krzysztof Witkowski. Będzie okazja, by powspominać ten czas 23 września w Miejskim Domu Kultury w Kole podczas promocji albumu zdjęć autorstwa Włodzimierza Felicha ze zbiorów jego syna Dariusza Felicha. Początek spotkania 23 o 17. Wstęp wolny. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o wsparcie inwestycji w przetwórstwo i sprzedaż produktów rolnych. Do końca września mikro, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o kwoty od 100 tysięcy do nawet 10 milionów złotych. Pula środków w tym naborze wynosi ponad 624 miliony. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na budowę i modernizację obiektów, zakupy nowych maszyn, oprogramowania, innowacje cyfrowe, instalacje OSE oraz rozwój bazy magazynowej. O dotacje mogą starać się osoby fizyczne, prawne, wspólnice spółek cywilnych oraz jednostki bez osobowości prawnej prowadzące działalność w Polsce. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych ARIMR, podkreślają działacze Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. To będzie giełda dłuższa niż kiedykolwiek. Za tydzień, 11 i 12 września, miłośnicy muzyki i kolekcjonerzy będą mieli okazję poszerzyć swoje zbiory, odwiedzając Centrum Handlowe Ferio w Starym Mieście. Giełda winyli, płyt CD i kaset potrwa tam aż 2 dni. Na stoiskach mają być dostępne setki nośników reprezentujących niemal wszystkie gatunki muzyczne.
1: Konin FM.
3: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Konin FM.
1: To jest Konin FM i drodzy kierowcy, jeśli planujecie jeszcze przejazd autostradą A2 w Wielkopolsce, to warto zapamiętać datę 11 września, a będzie to piątek. I to już ten przyszły. Wtedy za 50-kilometrowy odcinek osobówką zapłacimy 41 zł, czyli o złotówkę więcej niż teraz. Motocykliści zapłacą 21 zł, a kierowcy samochodów w kategorii drugiej 71 zł. Bez zmian pozostaje natomiast stawka na odcinku Świecko-Nowy Tomyśl. A jeśli ktoś jedzie całą trasą autostrady wielkopolskiej, to za 3 odcinki osobówką wyjdzie już 123 zł. Jest jednak mały plus. Użytkownicy wideotollingu mogą liczyć na zniżkę do 2 zł na odcinku. Czyli drodzy kierowcy, jeszcze przez chwilę jedziemy po staremu, a od 11 września portfel jedzie z nami, tylko trochę mniej komfortowo. No cóż, jak można, tak ja na przykład ten odcinek chyba będę omijał, bo tak drogiej autostrady w Polsce na pewno nie ma i chyba w Europie również.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
8: Konin FM. Naturalnie, że lepiej.

0: Polska na żółto, są ostrzeżenia od synoptyków. Kolejna akcja niemieckiej policji przy stacji elektroenergetycznej, a na koniec o nietypowych badaniach naukowych, które zostały właśnie nagrodzone.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mocno padać ma na Pomorzu, w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscami spadnie tam 35 mm deszczu. Wszędzie poza wybrzeżem są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Mocno będzie wiać pod wieczór w porywach z prędkością 85 km na godzinę. Miejscami również burze. A nie cichnie burza wokół afery Zonda Krypto. Sąd zdecydował właśnie, że troje podejrzanych, Rafał Z, Jaromira W i Anna P, najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Wczoraj usłyszeli zarzuty. Grzegorz Kozioł.
2: Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i przywłaszczenie mienia. Sąd pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury o ich tymczasowe aresztowanie, jak wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
3: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
2: Do zastosowania takiego środka zapobiegawczego w ocenie prokuratury przesłanką ogólną było duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów, a kolejne przesłanki to zagrożenie surową karą oraz obawa matactwa i ucieczki. Podejrzanym grozi maksymalnie od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.
0: Niemiecka policja przeszukuje od minionej nocy teren przy stacji elektroenergetycznej w Ganderkesee w Dolnej Saksonii. Służby odgrodziły obiekt. Rzeczniczka policji przekazała w rozmowie z dziennikiem Die Welt, że funkcjonariusze dokonali pewnego ustalenia w pobliżu stacji i dlatego wezwano dodatkowe siły. Policja w Dolnej Saksonii podkreśliła, że po próbach sabotażu na stacje elektroenergetyczne w Nadrenii Północnej Westfalii i Brandenburgii funkcjonariusze pozostają wyczuleni na podobne zagrożenia. A minionej nocy w Dormagen w Nadrenii Północnej Westfalii przy stacji elektroenergetycznej znaleziono podejrzany przedmiot. Policja podała dziś rano, że to najprawdopodobniej próba sabotażu i że ma list sprawców, w którym przyznają się do winy. Niemiecki gigant motoryzacyjny Volkswagen planuje największe zwolnienia w historii światowego przemysłu motoryzacyjnego. Do końca tej dekady chce wręczyć wypowiedzenia 100 tysiącom pracowników. Koncern tłumaczy się trudną sytuacją, amerykańskimi cłami, nierównym popytem na samochody elektryczne i przede wszystkim ostrą konkurencją ze strony producentów z Chin, którzy między innymi dzięki państwowym dotacjom produkują masowo i zdecydowanie taniej. I na koniec IG Noble rozdane. To humorystyczne nagrody dla naukowców za badania, które najpierw śmieszą, ale potem zmuszają do myślenia. Wśród laureatów są Polacy. Zespół pod kierownictwem

0: przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Głównym celem przedsięwzięcia jest pozaplacówkowe wsparcie 20 uczestników poprzez podnoszenie ich samodzielności w codziennym funkcjonowaniu i rolach społecznych. Działania w ramach programu będą prowadzone do końca bieżącego roku. Uczestnicy skorzystają z zajęć grupowych oraz indywidualnych, na które składają się terapia zajęciowa, terapia ruchem, pomoc psychologiczna oraz alpakoterapia. Na przeprowadzenie wszystkich form wsparcia organizacja pozyskała kwotę 168 tysięcy złotych. Całość zadania została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Osoby zainteresowane udziałem w programie lub uzyskaniem szczegółowych informacji na temat rekrutacji mogą kontaktować się z Fundacją Tęczowa Gromada pod numerem telefonu 792 960 260. Podobne projekty ruszyły w ostatnim czasie w wielu innych gminach subregionu konińskiego. Są one dedykowane osobom niepełnosprawnym, a w niektórych przypadkach także seniorom.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Niebo nad Polską zachmurzone i z tych chmur wszędzie będzie przelotnie padać deszcz. Intensywniej popada na północy, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Pomorzu, przez 21 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 25 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku.

0: 104.1.
1: Witajcie po 11. To jest Konin FM na 104.1. Kolejna godzina najlepszych przebojów właśnie się rozpoczyna. A ja wam życzę przede wszystkim wszystkiego dobrego na ten weekend, który właśnie się zaczyna. My złożymy się w miny Rosalii Stelli. Dla was wszystkiego najlepszego. To dzień zdrowia seksualnego i dzień orzechów makadamia. I właśnie ten dzień zwraca uwagę na to, że powinniśmy dosyć często sięgać po zdrowe przekąski zamiast batoników lub cukierków, a takie orzechy makadamia są nasionami i zawierają mnóstwo witamin. Także ja życzę smacznego i mam dla was także jedno przysłowie. Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń. No szczególnie po udanych dożynkach, mam nadzieję, rolnicy są bardzo zadowoleni. A po żniwach, no to wiadomo, kieszeń bardzo pełna. My w tej godzinie zaglądamy jeszcze do Kalisza.
0: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
5: Naprawdę?
4: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
5: Meble taniej nawet o połowę?
4: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
5: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
4: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
0: Reklama.
7: Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Toruń FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Toruń FM.
2: Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka podtrzymała negatywną opinię wielkopolskiego kuratora oświaty w sprawie likwidacji przedszkoli nr 5 oraz 15 w Koninie. Władze miasta zapowiedziały jednak zaskarżenie tej decyzji do sądu administracyjnego. Przypomnijmy, plany samorządu zakładały zamknięcie 4 placówek. Kurator zgodził się na wygaszenie tylko 2 z nich, co skłoniło miasto do złożenia zażalenia. Resort Edukacji wydał niedawno decyzję utrzymującą stanowisko kuratora. Władze miasta uważają odmowę za niesprawiedliwą, zwłaszcza że samorząd Konina poszedł na ustępstwa i proponował stopniowe wygaszanie przedszkoli zamiast natychmiastowej likwidacji. O ile 15 i 5 na razie mogą czuć się bezpiecznie, o tyle przesądzony jest los przedszkoli nr 25 i 31, których zamknięcie wkrótce przypieczętować ma Rada Miasta Konina. Samorząd nie planuje na razie kolejnych likwidacji ze względu na silny opór ze strony organów nadzorczych. Decyzje o restrukturyzacji wynikają z pogłębiającego się niżu demograficznego oraz rekomendacji audytu oświatowego. Z danych wynika, że liczba przedszkolaków w Koninie do 2030 spadnie o połowę. W Koninie ruszyły konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych. Prezydent miasta zaprasza lokalne NGOs do zgłaszania uwag do projektu rocznego programu współpracy na 2027. Proces opiniodawczy potrwa do końca września. Projekt uchwały opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w serwisie Konińskiego Forum Dialogu Społecznego. Działacze mogą przekazywać swoje opinie na kilka sposobów. Uwagi przyjmowane są tradycyjnie na formularzu papierowym, wysłanym pocztą lub złożonym osobiście w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Wolności 1. Istnieje także możliwość zgłoszenia wniosków drogą elektroniczną, mailowo, bezpośrednio na dedykowanym portalu internetowym lub poprzez specjalny formularz online. Zaplanowano również 2 spotkania otwarte, konsultacyjne w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja. Odbędą się one 7 września o godzinie 12 oraz 15 o 16. Dialog ma pomóc wypracować najlepsze zasady współdziałania samorządu z sektorem społecznym. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej z Konina realizuje projekt pod nazwą 3W – Wytchnienie Wielkopolski Wschodniej. Inwestycja jest prowadzona we współpracy z Fundacją na rzecz Integracji Środowiska Akademickiego 1 Uniwersytet oraz gminą Sąpolno. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 7 800 000 zł, z czego blisko 5,5 miliona stanowi dofinansowanie z programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. W osadzie Janaszkowo w Wąsoszach w gminie Ślesin stosowane jest kompleksowe i wieloaspektowe podejście do terapii najmłodszych. Fundacja koncentruje się na indywidualnych potrzebach, możliwościach i trudnościach każdego dziecka. Kluczowym elementem tych działań jest ścisła współpraca terapeutów z rodzicami, którzy stanowią fundament skutecznego procesu terapeutycznego. Zajęcia obejmują bardzo różnorodne obszary wsparcia. Dzieci uczą się m.in. samodzielnego jedzenia, aby zrezygnować z sondy donosowej. Pracują nad poprawnością wymowy i rozwojem komunikacji, a także przechodzą specjalistyczną terapię wzroku oraz słuchu.
1: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Słuchacie Konin FM na 104.1, a jeśli macie już plany na najbliższą sobotę, to Kalisz ma propozycję, którą warto dopisać do kalendarza. Już jutro na targowisku miejskim przy ulicy 3 Maja odbędzie się akcja Bezpieczna Aglomeracja. Od 15 do 22 całe rodziny mogą korzystać z atrakcji i co ważne, wstęp jest wolny. Będą pokazy służb mundurowych i ratowniczych, symulator dachowania, przejazdy hulajnogami, konkursy, dmuchańce i animacje dla dzieci, a wieczorem także kino samochodowe. Sobota w Kaliszu zapowiada się naprawdę bezpiecznie i całkiem przyjemnie.
1: Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl. Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
2: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.

0: tanio w regionie.
1: Reklama.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl.

0: 15 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W Szkole Jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
2: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Przez dwa miesiące parkiet stał pusty. Ale dziś znów zapalamy światła. Już o 20:00. Wielki powakacyjny powrót piątkowej remizy. Wracamy z przytupem i gramy same nowe piosenki. Takie, których jeszcze w Konin FM nie było. Piątkowa remiza. Dziś od 20:00. Po takiej przerwie nie wypada wracać po cichu.
5: Reklama.
6: Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Cud w Nepalu. Po 9 dniach od powodzi uratowano 2 osoby. Nasze siatkarki w strefie medalowej, ale przeciwnik w półfinale mistrzostw bardzo ciężki.
7: Wiadomości Konin FM.
6: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Na początek wiejska i Sejm, któremu nie udało się po raz trzeci odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Zanim do tego doszło jednak, miejsce miała bardzo burzliwa debata. Premier mówił o powiązaniach zatrzymanych i podejrzanych osób z politykami. Cytował zeznania ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto.
8: Zbyszek zapoznał się z aktami. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
6: Mówił z sejmowej mównicy Donald Tusk.
9: Jak to jest, panie premierze? Jak to jest, że rozdziera pan szaty, obrzuca pan oskarżeniami opozycję, a pana służby z panem na czele przez długie miesiące nie robicie zupełnie nic?
6: Odpowiadał premierowi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Do tego tematu z pewnością dziś będziemy jeszcze wracać. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować 2 robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie ciała ofiar. Z najnowszych raportów służb wynika, że w całym kraju powódź zabiła ponad 1200 osób. Ponad 4200 nadal uznaje się za zaginione. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie domagał się od Europy zwrotu pieniędzy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie za prezydentury Joe Bidena. Dodał, że setki miliardów dolarów zostały przekazane Ukrainie i NATO, choć jak ocenił, Europa zapłaciłaby za to, gdyby tylko ją o to poproszono. Nie podał przy tym kwoty, jaką jego zdaniem kraje europejskie powinny oddać Stanom Zjednoczonym. Chcemy więcej, mówią zgodnie polskie siatkarki. Biało-czerwone są już w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy, ale odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, ale to rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
10: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
11: Super, zobacz.

0: przesiewowe, które będzie prowadzone w mobilnym punkcie diagnostycznym. Skorzystać mogą kobiety po 50 roku życia oraz mężczyźni po 60. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i sprawdzić kondycję swoich kości. Zapisy pod numerem telefonu 56 666 66 67. Jeśli ktoś z młodych mieszkańców gminy Krzymów lubi scenę, emocje i wcielanie się w różne role, a do tego marzy o występie w spektaklu, właśnie teraz jest odpowiedni moment, by wziąć udział w castingu do sekcji teatralnej w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Zainteresowana młodzież w wieku od 11 do 15 lat może przyjść na casting, który odbędzie się w GOKU w nadchodzący wtorek w godzinach od 15.30 do 17.00. Każdy uczestnik będzie miał za zadanie wyrecytować wiersz adekwatny do swojego wieku oraz odegrać scenkę zaproponowaną przez komisję artystyczną. Potem zajęcia teatralne w Brzeźnie prowadzone przez Małgorzatę Pawłowską będą odbywać się w każdy czwartek.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Dużo chmur, słońce najczęściej pojawia się na południu. Spodziewajcie się jednak przede wszystkim deszczu, a na wybrzeżu burz. Maksymalnie 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, 22 w centrum, 26 na południu i południowym zachodzie kraju.

0: Lunin FM.
1: Druga połowa piątku to oczywiście bardzo dobry czas, bo oznacza, no właśnie, nieuchronnie przebywający odpoczynek. Przy okazji uwaga na oferty, które wyglądają aż za dobrze, żeby były prawdziwe. Słuchacie Lunin FM, a Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości rozpracowuje aktualnie grupę, która na popularnym portalu sprzedażowym oferowała m.in. koparki, wózki widłowe czy ciągniki. Problem w tym, że zamówionych maszyn po prostu nie było. Kupujący tracili pieniądze, a później przestępcy transferowali wyłudzone środki między rachunkami, wypłacali z bankomatów, a później wpłacali na rachunki związane z kryptowalutami. 7 osób zostało zatrzymanych i usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz prania pieniędzy. Także tutaj działo się naprawdę sporo, poszkodowani są także w naszym regionie. Dlatego pamiętajcie, kupując w sieci najlepiej zachować czujność, szczególnie ostrzegamy tych, którzy planowali w najbliższym czasie kupić właśnie koparki, wózki widłowe czy ciągniki.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
9: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
10: W niedziele handlowe również.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
0: Reklama. Lunin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Droższe paliwo to dla Koninian tylko jedna strona medalu. Druga – wzrost kosztów przejazdu za autostradę. Równo za tydzień zaczną obowiązywać jeszcze wyższe opłaty na bramkach za koncesyjny odcinek A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. Autostrada Wielkopolska podniesie ceny w każdym z trzech punktów poboru opłat na trasach Nowy Tomyśl-Poznań, Poznań-Września oraz Września-Konin. W zależności od kategorii pojazdu kierowcy zapłacą od 1 do 10 zł więcej. I tak na przykład motocykliści za każde przejechane 50 km wydadzą 21 zł. Kierowcy zwykłych aut 41, a prowadzący pojazdy o dwóch osiach 71 zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obawia się, że kolejne podwyżki mogą spowodować przeniesienie jeszcze większej części ruchu na bezpłatną drogę alternatywną, czyli 92. Jednocześnie Autostrada Wielkopolska wprowadza promocyjne stawki dla kierowców korzystających z videotoolingu, czyli elektronicznego systemu poboru opłat wykorzystującego odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów. Dzięki zniżkom kierowcy zapłacą za przejazd od 1 do 5 zł mniej. Na każdej bramce między Poznaniem a Koninem wysokość rabatu zależy od kategorii pojazdu. Związek Strzelecki Oddział Konin ogłosił nabór i poszukuje nowych członków. Oferta skierowana jest do wszystkich chętnych, którzy ukończyli co najmniej 15 lat. Zaproszenie jest adresowane w szczególności do osób zainteresowanych wojskiem, militariami oraz aktywnością fizyczną. To propozycja dla każdego, kto chce sprawdzić swoje możliwości, zdobyć unikalne pasje lub przekonać się, jak wygląda w praktyce służba w armii. Zgłoszenia przyjmowane są przez kontakt z oficjalną stroną internetową organizacji. Stowarzyszenie stawia na nowoczesne oraz profesjonalne metody przekazywania wiedzy. Program nauczania powstał na bazie realiów wojskowych i stanowi bezpośrednie przygotowanie do przyszłej służby. Uczestnicy mogą liczyć na bogaty wachlarz zajęć praktycznych obejmujące szkolenia taktyczne, manewry, desanty z pojazdów, a także rekonstrukcje historyczne czy prace przy zabytkowych bunkrach. Działalność opiera się na wojskowych regulaminach i dyscyplinie. Kadra składa się z doświadczonych instruktorów, w tym byłych żołnierzy. Związek kieruje się wartościami takimi jak patriotyzm, ojczyzna oraz ciągły rozwój ludzkiego potencjału. Szczegóły na fanpage'u Związku Strzeleckiego Oddział Konin. Przedsiębiorcy mogą wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu internetowym dotyczącym pozyskiwania pieniędzy na cyfryzację i ekologiczne inwestycje. Wydarzenie odbędzie się 15 września. Organizuje je Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie. Spotkanie ma na celu uporządkowanie wiedzy o dostępnych instrumentach finansowych oraz pomoc w dopasowaniu ich do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw. Uczestnicy dowiedzą się, na jakie konkretne przedsięwzięcia można otrzymać granty z programu Transformacja Cyfrowa. Omówione zostaną również możliwości finansowania zielonych technologii ze środków funduszy norweskich. Prelegenci przedstawią też inne źródła wsparcia projektów środowiskowych, energetycznych i cyfrowych. Wskażą ponadto, na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie. W roli prelegentów wystąpią eksperci z branży Krystyna Skaczkowska-Rychlewska oraz Jacek Jastrzębski z Agencji Rozwoju Przemysłu, Sławomir Labak z jednej z branżowych firm, a także Justyna Tomczak, reprezentująca Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie.
1: Konin FM.
3: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: 104.1.
1: To najbardziej roztańczone radio w regionie, Konin FM. Jeśli macie ochotę na aktywną sobotę, a przy okazji lubicie poznawać okolice na dwóch kółkach, to już jutro warto obrać kierunek na Sompolną i Wierzbinek. Ale trzeba jeszcze wcześniej dokonać zapisu, o tym powiemy. Właśnie 5 września odbędzie się międzygminny rajd rowerowy. Starty zaplanowano w dwóch miejscach, o 15.30 spod Urzędu Miejskiego w Sompolnie, a o 16.00 spod Urzędu Gminy w Wierzbinku. Trasa poprowadzi m.in. przez Łysek, Sadlno, Kazubek, Zakrzewek i Teresowo, a na końcu rowerzyści wrócą do Sompolna. W Zakrzewku czeka poczęstunek i dodatkowe atrakcje. Organizatorzy zapraszają nie tylko zaprawionych rowerzystów, dołączyć można także po drodze. A kto jest zainteresowany, może wcześniej dokonać zapisu. Na przykład w Wierzbinku można to zrobić pod numerem 63 26 12 511, a w Sompolni pod numerem 63 27 14 054, numer wewnętrzny 322. Serdecznie zapraszamy.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Biegnij, Stefan! Biegnij!
8: A gdzie mam biec?
7: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
8: Naprawdę?
7: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
8: Meble taniej nawet o połowę?
7: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
8: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
7: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
9: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Weto prezydenckie utrzymane mimo cytowania zeznań. Ulewy i silny wiatr są ostrzeżenia pogodowe dla prawie całego kraju. Zakazy to nie wszystko. Za chwilę psycholog i obostrzenia w szkołach dotyczące telefonów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Sejm nie zdołał odrzucić kolejnego, trzeciego weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Nie pomogły nawet cytowane przez premiera z mównicy fragmenty zeznań z afery Zonda Krypto, w których pojawiał się m.in. były minister sprawiedliwości.
2: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
3: Tak naprawdę ten Zonda premier powinien się wytłumaczyć, dlaczego trzeci raz forsują ustawę, która jest dobra dla Zondy Krypto.
0: Odbija piłeczkę poseł PiS Andrzej Śliwka, dodając, że zdania cytowane przez premiera są wyrwane z kontekstu. Opozycja przypomina też, że to za rządów Tuska prokuratura także umarzała śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Tymczasem Sąd Rejonowy Katowice Wschód w całości przychylił się dziś do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej i aresztował dziś Annę P., Jaromira W. i Rafała Zaorskiego, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. To oznacza, że w sumie w areszcie w związku z aferą przebywają cztery podejrzane osoby. Oprócz tych aresztowanych dziś także Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Mocno powieje po południu i pod wieczór. W niemal całym kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia. To oznacza wiatr nawet do 85 km na godzinę. Spokojnie ma być tylko na południu Małopolski i Podkarpacia. Ulewy z kolei dziś możliwe na północy, na Pomorzu, w większości powiatów zachodniopomorskiego i na zachodzie warmińsko-mazurskiego. I tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Podejrzane przedmioty znalezione koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec to urządzenia wyrzutowe. Są podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim, gdzie sparaliżowano kilka bloków elektrowni, podała policja. Śledczy poszukują mężczyzny, który w liście przyznał się do czynu. Jak informują media, motywem miała być walka z paliwami kopalnymi. To nie jest magiczna pigułka, która poprawi skupienie dzieci i ich oceny, mówią eksperci o zakazie używania telefonów w szkole. Może pomóc w budowaniu relacji na żywo, ale sam nie wystarczy, mówi psycholog Hubert Szymczak.
4: Przydałaby się edukacja cyfrowa, bo po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia, a sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać.
0: Zakaz obowiązuje w szkołach podstawowych, w średnich. Kwestie używania telefonu regulują szkolne statuty. A propos nauczania, jeszcze jedna ważna wiadomość z Sejmu. Od 15 października Akademia w Płocku zmieni nazwę na Uniwersytet Mazowiecki w Płocku. Tak przewiduje ustawa, którą chwalili ponad podziałami posłowie. Teraz trafi ona do Senatu, zajmie się on nią 23 września.
1: A co w regionie?
5: Wrzesień to ostatni moment, by dołączyć do Ogólnopolskiej Akademii Przyszłości w roli wolontariusza. Program nadal potrzebuje ponad 2000 osób w całym kraju, które poświęcą dziecku godzinę tygodniowo i pomogą mu uwierzyć we własne możliwości. Akademia przeprowadziła niedawno w Krakowie nietypową akcję. Przed szkołą podstawową ustawiono szkolną ławkę, w której dorośli przechodnie mogli na chwilę wrócić pamięcią do własnego dzieciństwa. Odpowiadali na pytanie, co powiedzieliby dziś małemu sobie. W nakrywanych wiadomościach najczęściej pojawiały się słowa dotyczące odwagi, akceptacji siebie, wytrwałości i wiary we własne możliwości. Akcja miała zwrócić uwagę na dzieci, które również potrzebują takiego wsparcia.

0: Pogoda.
1: 17-18 stopni na Wybrzeżu i na Podlasiu, 22 w centrum, 26 na południu i południowym zachodzie. Dużo chmur, może padać deszcz, na Wybrzeżu możliwe burze, na południu może się jednak pojawić słońce.

0: Poranek Show w RMFFM.
1: Ja gorąco zapraszam do spędzenia także 13 razem z Konin FM na 104.1. A po 33 latach przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Jan Wadelski, wieloletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skulsku z siedzibą w Mielnicy Dużej, przeszedł na emeryturę i to po 33 latach pracy właśnie. Odbyło się już uroczyste pożegnanie, podczas którego przedstawiciele gminy, m.in. wójt Skulska Andrzej Operacz, a także burmistrzowie, radni, sołtysi i pracownicy podziękowali mu za lata pracy, zaangażowania i wkład w rozwój kultury oraz życia społecznego gminy. Sam Gminny Ośrodek Kultury życzył swojemu dyrektorowi przede wszystkim zdrowia, spokoju, radości i spełnienia marzeń. I chyba właśnie tego można życzyć najbardziej, żeby po 33 latach pracy kalendarz wreszcie miał trochę mniej terminów, a zdecydowanie więcej powodów do uśmiechu.
2: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Mamo! Gotujemy się na bitki?
7: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
8: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Nowy rok szkolny to początek programu Tylko Pomyśl, realizowanego m.in. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kole. To ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest rozwijanie krytycznego myślenia oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania z informacji. Młodzi ludzie każdego dnia mają kontakt z ogromną liczbą treści. Dlatego podczas zajęć będą uczyć się odróżniać fakty od opinii, rzetelne informacje od dezinformacji oraz wiarygodne źródła od prób manipulacji. Program pomoże im analizować i oceniać informacje oraz źródła, podejmować decyzje na podstawie faktów i dowodów naukowych, a także logicznie wyciągać wnioski. Uczestnicy poznają również techniki manipulacji, nauczą się oddzielać emocje od faktów, czytać ze zrozumieniem i samodzielnie formułować opinie. Tylko Pomyśl ma także rozwijać sceptycyzm poznawczy, gotowość do weryfikowania własnych przekonań i odpowiedzialnego wyrażania poglądów. Chodzi o to, by młodzi potrafili samodzielnie oceniać jakość dowodów i wyciągać wnioski, wyjaśnia Kolski Sanepid, który wkrótce wkroczy z takimi działaniami do szkół w powiecie. Galeria 3D Konińskiego Centrum Kultury zaprasza na wystawę prac Stanisława Puszczyńskiego pod tytułem Fokus na naturę. Wernisaż ekspozycji odbędzie się w piątek, za tydzień, 11 września o godzinie 19 w budynku przy ulicy Przemysłowej 3D. Zaprezentowane zdjęcia ukażą piękno, różnorodność oraz ulotność świata przyrody bez sztucznej scenografii. Podczas otwarcia autor zaprezentuje swój dorobek i opowie o wieloletniej pasji. Stanisław Puszczyński urodził się w 1957 roku w Błaszkach, a fotografią przyrodniczą zajmuje się od najmłodszych lat. Intensywny rozwój jego twórczości nastąpił 20 lat temu wraz z upowszechnieniem cyfrowego sprzętu. Artysta był związany ze znaną agencją fotograficzną East News, co zaowocowało setkami publikacji w wydawnictwach drukowanych oraz internetowych. Nadchodząca ekspozycja w Koninie to wyjątkowa okazja do bliskiego spotkania z otaczającą nas naturą i porozmawiania z doświadczonym fotografem o jego unikalnym spojrzeniu na świat. Wielkopolskie samorządy stanęły przed dylematem.
3: Sprawa dotyczy transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Ponieważ w Kraczewie również mamy Urząd Stanu Cywilnego, postanowiłem zbadać tę sprawę. Przez lata USC odmawiały transkrypcji, powołując się na polskie przepisy i artykuł 18 Konstytucji. TSUE stwierdziło jednak, że Polska musi uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte legalnie w innym państwie Unii Europejskiej. TSUE nie nakazał wprowadzania takich małżeństw w naszym kraju. To bzdura wymyślona przez polityków, którzy uznali, że najłatwiejszym sposobem na zdobycie poparcia będzie dzielenie i straszenie nas jako społeczeństwa. Do gry wkracza więc rząd, który jednak zamiast zmienić ustawę, wydaje zwykłe rozporządzenie, które zmienia wzory aktów USC, żeby dało się wpisać dwie kobiety albo dwóch mężczyzn. A dlaczego w takim razie nie zrobiono tego ustawą? Bo to by wymagało podpisu prezydenta, a ryzyko weta było ogromne. Następnie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie można tego załatwić rozporządzeniem. Rząd więc stwierdził, że nie uznaje wyroku Trybunału Konstytucyjnego i go nie opublikuje, a formularze i tak wchodzą w życie. Postawmy się teraz w roli kierownika USC. Nieoficjalnie słyszę, że urzędnicy na szkoleniach dostają jasny sygnał. Nie robić. Zapytaliśmy więc prawnika, co powinniśmy poradzić takim parom, które teoretycznie mogłyby się w naszym urzędzie pojawić. Odpowiedział, że po otrzymaniu odmowy powinny się od niej odwołać i pójść z tym do sądu. A co ja o tym sądzę? Jestem katolikiem, raczej konserwatystą niż liberałem, ale uważam, że wolność jest jedną z najwyższych wartości. Każdy ma prawo kochać kogo chce. Jeżeli kobieta kocha kobietę, a mężczyzna kocha mężczyznę, to nic mi do tego. Jedynie mogę im życzyć szczęścia.
2: Tłumaczył na swoim Facebooku w serwisach społecznościowych burmistrz Kraczewa Mariusz Musiałowski.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Formuły 1. Ten weekend na Monzy zapowiada się naprawdę wyjątkowo. Ferrari przygotowało specjalny hołd dla Michaela Schumachera z okazji 30. rocznicy jego dołączenia do włoskiego zespołu. Charles Leclerc i Lewis Hamilton pojadą bolidami w wyjątkowym malowaniu inspirowanym Ferrari F310 z 1996 roku. Na nosie znajdzie się 7 gwiazd, symbol 7 tytułów mistrza świata Schumachera. Ale to dopiero początek. Na torze zobaczymy 3 jego dawne Ferrari, a Sebastian Vettel przejedzie honorowe okrążenie F2002. W sobotę za kierownicą samochodu z 2002 roku pojawi się też Rubens Barrichello. Monza znów stanie się więc miejscem spotkania teraźniejszości z piękną historią Formuły 1. I są takie legendy, o których świat motorsportu po prostu nie zapomina.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec Latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Reklama.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: świeże lokalnie. Reklama.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.

0: Pac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Przez 2 miesiące parkiet stał pusty. Ale dziś znów zapalamy światła. Już o 20:00 wielki powakacyjny powrót piątkowej remizy. Wracamy z przytupem i gramy same nowe piosenki. Takie, których jeszcze w Konin FM nie było. Piątkowa remiza. Dziś od 20:00. Po takiej przerwie nie wypada wracać po cichu.
4: Reklama.
5: Za chwilę przeprawiające o ból głowy prognozy cen paliw. Potem Niemcy i kolejne próby sabotażu. Będzie też US Open i kolejne wyzwania Igi Świątek.
6: Wiadomości Konin FM.
5: Marcin Krzemiński. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. Pierwszy tydzień bez rządowego programu CPN uderzył tankujących po kieszeni. Benzyna zdrożała o ponad złotówkę, diesel o blisko 90 groszy średnio w skali kraju. A to nie koniec, bo w sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod $100 za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Ile zapłacimy w przyszłym tygodniu, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi?
7: Ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
5: Wylicza Jakub Bogucki z petrol.pl. Za to autogaz nie powinien przekroczyć poziomu 3 zł za litr. Skoro o prognozach mowa, uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dziś w niemal całym kraju. Dodatkowo na północy możliwe ulewy. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach odnajdywanych w pobliżu strategicznych obiektów. Według nieoficjalnych informacji służby znalazły urządzenie, które prawdopodobnie mogło posłużyć do odpalania ładunków wybuchowych. Przedmiot znajdował się w pobliżu stacji elektroenergetycznej położonej między Kolonią a Düsseldorfem. Cezary Jaszczyk.
8: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium, czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii. Eksperci łączą te wydarzenia z niedzielnymi wyborami regionalnymi w Saksonii-Anhalcie, w których prorosyjska alternatywa dla Niemiec może uzyskać samodzielną większość.
5: Trwają rozmowy na temat przyjazdu amerykańskich negocjatorów na Ukrainę. Do wizyty może dojść pojutrze w niedzielę. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na źródło znające najnowsze ustalenia w tej sprawie. Wcześniej rosyjskie media państwowe informowały, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą w sobotę i niedzielę Rosję i Ukrainę. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Iga Świątek pewnie przebrnęła drugą rundę wielkoszlemowego US Open. Gładko pokonała Nadię Podorowską. Teraz na jej drodze stoją już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. Michał Waszkiewicz.
9: Jutro zagra z Czeszką Marii Bołskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Chin Wen Zheng, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
5: Przypomnę, że Iga wygrała wielkoszlemowy US Open 4 lata temu.
6: A co w regionie?
10: 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej oraz zakłady chemiczne Nitrochem podpisały trójstronne porozumienie. Oznacza to wspólne szkolenia, wzmocnienie gotowości kryzysowej, jak również wzmocnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Nitrochem to przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego i zbrojeniowego z siedzibą w Bydgoszczy, które należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przypomnijmy, że WOT w naszym województwie mieści się w Poznaniu, w sąsiedztwie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a bataliony ma rozmieszczone w Dolaszewie, Śremie i Lesznie. Kolejny batalion lekkiej piechoty jest właśnie w trakcie tworzenia w

0: Pogoda.
1: 17 stopni na środkowym Pomorzu, 18 na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie, 21 na Mazowszu i na Kujawach, 23 w Wielkopolsce, 26 w Małopolsce. Zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia, w pozostałych regionach może padać deszcz, miejscami też burze.

0: 14, czyli ostatnia godzina naszego spotkania. Za godzinę zamelduje się już Wojtek Maciejewski, ale póki co zaczynamy tę godzinę z najlepszymi przebojami. Za nami także zmiana na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie. Nową dyrektor została Żaneta Markiewicz z Ostrowitego. Okazuje się, że komisja uznała, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym, spełniając tym samym oczekiwania pracodawcy. Na tym stanowisku Żaneta Markiewicz zastąpiła Andrzeja Nowakowskiego, który przeszedł na emeryturę. Nowa dyrektor obejmuje więc odpowiedzialne zadanie i dołącza do zespołu, który na co dzień zajmuje się mieszkańcami TPS-u. Życzymy powodzenia na nowym stanowisku, dobrych decyzji i satysfakcji z pracy, a poprzednikowi spokojnej, zasłużonej emerytury i czasu na wszystko to, na co wcześniej czasu właśnie brakowało.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: DreamHead. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
6: Naprawdę?
5: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
6: Meble taniej nawet o połowę?
5: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
6: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
7: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne, Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjne. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
8: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Ponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Wrzesień to początek jesiennego spektaklu w lesie. Z dnia na dzień zmieniają się kolory. Poranki stają się chłodniejsze, częściej pojawiają się mgły, a las ma zupełnie inny rytm. To właśnie we wrześniu rozpoczyna się rykowisko, czas godów jeleni, kiedy las coraz częściej wypełnia charakterystyczny głos byków. Nadleśnictwo koło radzi, by podczas spacerów zachować bezpieczny dystans, unikać zbliżania się do tych majestatycznych zwierząt oraz absolutnie nie imitować ich odgłosów, ponieważ w tym okresie są silnie pobudzone i mogą zaatakować. Poza tym podczas rykowiska jeleni, które trwa zwykle od września do października, kierowcy muszą zachować maksymalną czujność, ponieważ pobudzone hormonalnie zwierzęta tracą instynkt samozachowawczy, ignorują hałas pojazdów i wbiegają na jezdnię bezpośrednio pod koła. Jak tłumaczy wielkopolska policja, mniejsza prędkość przy przejeździe drogami prowadzącymi w rejonie lasów daje cenny czas na reakcję i skraca drogę hamowania. Szczególną ostrożność zachowajmy w godzinach wieczornych, nocnych i o świcie między 16 a 8 rano, gdy aktywność zwierząt jest największa. Mieszkańcy Spławia mogą już korzystać z odnowionej i nowoczesnej świetlicy wiejskiej. Zakończyła się przebudowa i nadbudowa obiektu, której celem było stworzenie bezpiecznej, funkcjonalnej oraz energooszczędnej przestrzeni dla lokalnej społeczności. W ramach inwestycji całkowicie wymieniono konstrukcję dachu i wykonano nowy z prefabrykowanych wiązarów drewnianych. Budynek zyskał także izolację z wełny mineralnej, instalację odgromową i uziemiającą oraz energooszczędne oświetlenie LED. W środku wykonano nowy sufit podwieszany i odświeżono wnętrza. Dzięki tym pracom obiekt jest bezpieczniejszy, wygodniejszy i bardziej oszczędny w użytkowaniu. Świetlica ma być nie tylko wyremontowanym budynkiem, ale przede wszystkim miejscem spotkań i integracji mieszkańców w różnym wieku. Mogą odbywać się tu wydarzenia kulturalne i edukacyjne oraz społeczne, a także inicjatywy organizacji pozarządowych i mieszkańców. Obiekt ma wspierać więzi międzypokoleniowe, pielęgnowanie lokalnych tradycji i dziedzictwa, aktywizację mieszkańców, rozwój lokalnych inicjatyw oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Inwestycje zrealizowano dzięki funduszom europejskim dla Wielkopolski. Kino Oskar w Koninie zaprasza nauczycieli na bezpłatny pokaz filmu Drugie życie. Wydarzenie odbędzie się 18 września o godzinie 18 w ramach przedsięwzięcia Edukacja Młode Horyzonty. Organizatorzy przygotowali dla pedagogów nie tylko seans kina artystycznego, ale także słodki poczęstunek. To okazja do odpoczynku od szkolnej codzienności oraz spędzenia inspirującego wieczoru poza pracą. Prezentowany film to pełna ciepła oraz optymizmu historia dojrzałej kobiety. Gdy bohaterka traci swój dom, rozpoczyna zupełnie nowy etap w życiu. Obraz zdobył uznanie widzów, otrzymując nagrodę publiczności na prestiżowym festiwalu w Wenecji. Udział w wydarzeniu jest całkowicie darmowy, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Nauczyciele planujący udział w seansie muszą potwierdzić swoją obecność najpóźniej do 14 września. Rezerwacji można dokonać drogą telefoniczną pod numerem 510 971 488 lub wysyłając wiadomość e-mail. Szczegóły na stronach internetowych Centrum Kultury i Sztuki oraz na fanpage'u Kina Oskar.

0: Konin FM.
1: Sprawdźmy dziś, czy macie w domu finansową poduszkę bezpieczeństwa. Eksperci radzą, żeby odłożyć równowartość od 3 do 6 miesięcy podstawowych wydatków. Jeśli więc miesięcznie wydajecie 4000 zł, 3 miesiące to 12, a 6 to już 24 tysiące. Nie trzeba oczywiście odkładać wszystkiego od razu. Można zacząć od 5 do 10% miesięcznych dochodów. A tymczasem z badania Finax wynika, że 22% ankietowanych po utracie głównego źródła dochodu przetrwało bez oszczędności krócej niż miesiąc. A łącznie 51% ma rezerwę najwyżej na 3 miesiące. Wniosek? Nie chodzi o to, żeby od razu zostać milionerem. Najważniejsze, żeby zacząć budować własny finansowy parasol. Oby najczęściej pozostawał schowany.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią twoją okolicę. Nie czekaj. Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
5: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: TuneIn FM.
1: Dziękuję za to, że byliście ze mną w piątek, piąteczek, piątunio na antenie TuneIn FM. Życzę wam przede wszystkim dużo siły na weekend i po weekendzie. I mam nadzieję, że te siły uda się jeszcze zregenerować i baterie doładować. Po 15 z wami Wojtek Maciejewski. Piątek to także piątkowa remiza, także na naszej antenie dobrej zabawy na pewno nie zabraknie. Do usłyszenia. Olaf Kaszyński, trzymajcie się, cześć.
0: TuneIn FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Reklama.

0: Pac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Przez 2 miesiące parkiet stał pusty. Ale dziś znów zapalamy światła. Już o 20:00 wielki powakacyjny powrót piątkowej remizy. Wracamy z przytupem i gramy same nowe piosenki. Takie, których jeszcze w Konin FM nie było. Piątkowa remiza. Dziś od 20:00. Po takiej przerwie nie wypada wracać po cichu.
5: Reklama.
6: Okres próbny dla świeżo upieczonego kierowcy. Potem uznany za stracony witraż odnaleziony w Gdańsku. Najpierw jednak wrócimy do cytatów ze śledztwa.
7: Powiedzieć można wszystko.
6: Mówi prezes PiS-a, chodzi o sprawę zonda krypto.
8: Wiadomości Konin FM.
6: Marcin Krzemiński. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak miał twierdzić Przemysław Kral. Fragment zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier w Sejmie i zrobił to tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Kolejne dowody na powiązania ludzi PiS z szefem Zonda Krypto były formą presji na opozycję, by pomogła rządzącym odrzucić prezydenckie weto, a przez to przyjąć przepisy o kryptowalutach. Maciej Kluczka.
9: To się jednak nie udało, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa Zonda Krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala.
10: Byszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił.
9: Jarosław Kaczyński, pytany o to, czy Ziobro obiecywał Kralowi pomoc, odpowiada tak.
7: Powiedzieć można wszystko.
9: Prezes PiS-u, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
7: No przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
9: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd.
6: Były youtuber skazany przez lubelski sąd za przesłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Kara dla 31-letniego Wojciecha K. to rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Do tego odszkodowanie dla poszkodowanej i zakaz zbliżania się do niej. Do przestępstwa doszło 12 lat temu, a zostało ono ujawnione 3 lata temu. Wojciech K. przyznał się do winy i sam zaproponował karę, na którą zgodził się prokurator. Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy uprawniający do kierowania samochodem osobowym, będzie objęty okresem próbnym. Jak długo, mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu brd24.pl.
11: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek. To będzie 3 lata.
6: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy. Nie ma progu do 0,2 promila. Na 17-letni kierowca nie może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna. Upały nie zwracają uwagi na kalendarz. W Hiszpanii wrzesień rozpoczął się kolejną falą wysokich temperatur. Według meteorologów w Andaluzji przekroczą 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgną 35. W tym roku upały w Hiszpanii przyczyniły się do śmierci ponad 5 tysięcy osób. Niespodziewane odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków odkryli wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
12: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
6: Witraż będzie można znów w niej podziwiać, prawdopodobnie za rok.
5: A co w regionie?
13: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie do najbliższej niedzieli przedłużyło termin wnioskowania o mini-granty. Jeśli ktoś z artystów lub animatorów ma pomysł na ciekawe wydarzenie kulturalne, koncert, spektakl, warsztaty czy wystawę, no i potrzebuje wsparcia finansowego na jego realizację oraz przestrzeni w postaci Oscardu, to do 6 września można wziąć udział w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu to 4000 zł. Szczegóły pod adresem cks.konin.pl. Do druhów ochotniczych straży pożarnych z województwa wielkopolskiego dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu trafiły bezzałogowe statki powietrzne. Nowe drony otrzymały jednostki OSP w miejscowościach Czermin i Dobrzyca, powiat pleszewski, Antonin, powiat ostrowski, Baszków, powiat krotoszyński, Siedlików, powiat ostrzeszowski, Łuszczanów, powiat jarociński, Trębaczów, powiat kępiński oraz Koźminek, powiat kaliski, a w naszej okolicy OSP koło nad Wartą. Sprzęt ma być wykorzystywany podczas różnego rodzaju akcji, w tym do poszukiwań osób zaginionych czy do monitorowania obszarów objętych pożarem. Biblioteka Centrum Kultury w Kleczewie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie realizowane w ramach projektu W Tyglu Dwóch Kultur. Odkrywamy przeszłość żydowskiego Kleczewa. W programie prelekcja Anna Dybała-Pacholak opowie o historii i architekturze kleczewskiej synagogi. Do tego przewidziano koncert, klimatyczny występ pełen tradycyjnych brzmień w

cieplejszy we wtorek, nawet plus 27 stopni. Dzień dobry, wakacyjnie chciałoby się powiedzieć, ale już tak dobrze nie jest. Pierwszy piątek nowego roku szkolnego. Witam przed mikrofonem, zapraszam na program Popołudnie w dobrym rytmie. Wojtek Maciejewski mówi dzień dobry, zapraszając na wspólne spotkanie, które trwać będzie do godziny 18. Skoro wrześniowe spotkanie, pierwsze weekendowe, to też warto wspomnieć o tym, że to jest taki pierwszy moment odpoczynku dla tych, którzy już rok szkolny rozpoczęli i muszą zmagać się z obowiązkami, jakie podczas tego roku szkolnego będą mieli. Spokojnego odpoczynku, no i dobrej zabawy z Konin FM. Tego życzę, witając się z Wami. Konin FM.

0: 104.1.
1: Piątkowe popołudnie na drogach to oczywiście większy ruch, korki i utrudnienia. Duże utrudnienia mają ci, którzy jadą w stronę Nowego Konina. Nowa przeprawa w korku, ale też stare mosty przed zwężeniem od strony Starówki. Wyjazd ze Ślimaka z utrudnieniami. Utrudnienia też mają ci, którzy jadą ulicą Przemysłową, Spółdzielców, Zakładową, Paderewskiego. Uważajcie też na ulicy Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II. Konińska Starówka, gdzie warto pamiętać o piątkowym popołudniowym szczycie drogowym, to oczywiście skrzyżowanie ulic Wałtarej Wykolska, Świętojańska. Światła Świętojańska, Europejska, tam też, zwłaszcza od strony Turku, duży ruch. No to jedziemy do Turku. Rondo Romana Dmowskiego, Aleja Jana Pawła II, Łąkowa w okolicach Szpitala oraz też ulica Kaliska. Tam teraz największy ruch.

0: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka. Doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
3: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
6: Reklama.

kole. Kolejne drogowe inwestycje wystartują, bowiem rozstrzygnięto przetargi na przebudowę ulicy Kuśnierskiej i Zawiszy Czarnego. Inwestycja obejmuje m.in. nowe nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdy, zatoki postojowe oraz budowę kanalizacji deszczowej. Na ulicy Kuśnierskiej powstaną również nowe przejścia dla pieszych. Wartość robót to ulica Kuśnierska ponad 850 tysięcy złotych, ponad 800 tysięcy to ulica Zawiszy Czarnego. Łącznie daje to prawie 1 700 000 złotych na poprawę infrastruktury, o czym informują władze miasta koło infrastruktury drogowej w tej części miasta.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Droższe paliwo to dla konienian tylko jedna strona medalu. Druga – wzrost kosztów przejazdu za autostradę. Równo za tydzień zaczną obowiązywać jeszcze wyższe opłaty na bramkach za koncesyjny odcinek A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. Autostrada Wielkopolska podniesie ceny w każdym z trzech punktów poboru opłat na trasach Nowy Tomyśl-Poznań, Poznań-Września oraz Września-Konin. W zależności od kategorii pojazdu kierowcy zapłacą od 1 do 10 zł więcej. I tak na przykład motocykliści za każde przejechane 50 km wydadzą 21 zł. Kierowcy zwykłych aut 41, a prowadzący pojazdy o dwóch osiach 71 zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obawia się, że kolejne podwyżki mogą spowodować przeniesienie jeszcze większej części ruchu na bezpłatną drogę alternatywną, czyli 92. Jednocześnie Autostrada Wielkopolska wprowadza promocyjne stawki dla kierowców korzystających z videotoolingu, czyli elektronicznego systemu poboru opłat wykorzystującego odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów. Dzięki zniżkom kierowcy zapłacą za przejazd od 1 do 5 zł mniej. Na każdej bramce między Poznaniem a Koninem wysokość rabatu zależy od kategorii pojazdu. Po weekendzie rozpoczniemy głosowanie. W konińskim budżecie obywatelskim w tym roku zakwalifikowano 18 dużych projektów oraz 28 małych. Duże to te, których koszt realizacji mieści się w milionie złotych, a małe to przedsięwzięcia oszacowane na kwotę do 200 tysięcy bez grosza. Głosowanie w ramach KBO rozpocznie się 7 września w internecie. Na decyzję będziemy mieć 2 tygodnie. 20 września zostanie przeprowadzone głosowanie stacjonarne w lokalach wyborczych dla tych, którzy z różnych powodów muszą wybrać się taką właśnie formę. Tym razem nie będzie jednak papierowych kart, będziemy korzystać z urządzeń elektronicznych. W tej edycji miasto ma lepiej weryfikować osoby biorące udział w KBO, tak by nie powtórzyła się sytuacja głosowania po kilka razy. Do tego nie znajdziemy już pomysłów dotyczących szkół i innych instytucji, które mają własny budżet na organizację wydarzeń czy na drobne inwestycje lub które mogą postarać się o środki zewnętrzne. Te przedsięwzięcia, które zobaczymy na liście do głosowania w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego, mają być ogólnodostępne. Ze szczegółami można zapoznać się już teraz pod adresem kbo.konin.pl. Po wakacyjnej przerwie wróciły zajęcia jogi dla seniorów. Mieszkańcy miasta i gminy Kolina mogą zapisywać się pod numerem 512-196-707. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o 10 w Domu Kultury w Golinie. Regularna praktyka jogi poprawia elastyczność ciała, wzmacnia mięśnie, redukuje stres i pomaga w bólach kręgosłupa. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o wsparcie inwestycji w przetwórstwo i sprzedaż produktów rolnych. Do końca września mikro, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o kwoty od 100 tysięcy do nawet 10 milionów złotych. Pula środków w tym naborze wynosi ponad 624 miliony. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na budowę i modernizację obiektów, zakupy nowych maszyn, oprogramowania, innowacje cyfrowe, instalacje OSE oraz rozwój bazy magazynowej. O dotacje mogą starać się osoby fizyczne, prawne, wspólnicy spółek cywilnych oraz jednostki bez osobowości prawnej prowadzące działalność w Polsce. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych ARIMR, podkreślają działacze Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. To będzie giełda dłuższa niż kiedykolwiek. Za tydzień, 11 i 12 września, miłośnicy muzyki i kolekcjonerzy będą mieli okazję poszerzyć swoje zbiory, odwiedzając Centrum Handlowe Ferio w Starym Mieście. Giełda winyli, płyt CD i kaset potrwa tam aż 2 dni. Na stoiskach mają być dostępne setki nośników reprezentujących niemal wszystkie gatunki muzyczne.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

Kilka minut temu informowałem o nowych drogowych inwestycjach w Kole. Teraz gmina Stare Miasto w Krągoli, ulica Podgórna. Tam rozpoczęła się przebudowa. To kolejna inwestycja drogowa realizowana na terenie gminy Stare Miasto. Ma ona poprawić stan lokalnej infrastruktury oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg. Prace w Krągoli obejmą odcinek o długości ponad kilometra. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nakładka asfaltowa, co znacząco poprawi stan techniczny drogi oraz komfort jej użytkowania. Warto też pamiętać, że równolegle trwają kolejne drogowe inwestycje na terenie gminy Stare Miasto, takie jak przebudowa ulicy Słonecznej w Modle Księżej i w Modle Królewskiej oraz remont ulicy Brzozowej w Ruminie. Łączna wartość zaplanowanych prac to ponad 2 360 000 zł. Warto też kierowcy pamiętać, że w miejscu prowadzonych robót drogowych występują czasowe utrudnienia w ruchu.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
3: Masz realny wpływ na to, jak wygląda Konin. Rusza głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. Od 7 do 20 września wybieraj projekty, które zmienią Twoją okolicę. Nie czekaj! Wejdź na kbo.konin.pl i kliknij zakładkę głosowanie. Twój głos ma znaczenie.
4: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
5: Przez 2 miesiące parkiet stał pusty. Ale dziś znów zapalamy światła. Już o 20:00. Wielki powakacyjny powrót piątkowej remizy. Wracamy z przytupem i gramy same nowe piosenki. Takie, których jeszcze w Konin FM nie było. Piątkowa remiza. Dziś od 20:00. Po takiej przerwie nie wypada wracać po cichu.
6: Reklama.
7: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Konin FM.
1: Jeszcze szybko przed 16:00 informacje ekonomiczne związane z cenami paliw. Na których to stacjach paliw widać pustki, bowiem kierowcy wykorzystali ostatnie dni sierpnia na zatankowanie tańszego paliwa, gdy obowiązywał rządowy pakiet CPN. Od 1 września wróciła 23% stawka VAT na paliwa. W związku też z tym tankowanie znowu poszło w górę. No i też rozgorzała znowu na nowo sytuacja na Bliskim Wschodzie, co na pewno nie sprzyja spadkowi cen na rynkach międzynarodowych. Paliwa w górę. 95 kosztuje 7,63 zł. To jest cena średnia dla całej Polski. Jeśli chodzi o olej napędowy, tutaj średnia cena, jaka teraz występuje, to 8,39 zł. Cieszą się kierowcy, którzy mają auta na LPG. To paliwo tanieje. Obecnie średnia ogólnopolska cena to 2,89 zł.
0: Konin FM.

0: Kierowcy kontra Uber jest europejski pozew zbiorowy. Minister wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, co zrobi prezydent? Powiemy też o teście syren alarmowych na Lubelszczyźnie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy złożyło zbiorowy pozew przeciwko firmie. Taksówkarze uważają, że ich wynagrodzenia opierają się na niepoprawnym algorytmie, który obniża zarobki, mówi Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców.
2: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godził.
0: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25% do 50%. Według firmy miało to zrekompensować kierowcom nieopłacalne kursy, na przykład takie, w których dojazd do klienta jest zbyt długi. Jednak zdaniem taksówkarzy wprowadzono to po to, by przetestować, jak bardzo Uber może pomniejszać wynagrodzenie swoich pracowników. Przedsiębiorstwo odcina się od zarzutów, twierdząc, że algorytm działa uczciwie. Przedłużony przez sąd o kolejne 3 miesiące areszt dla youtubera Stu. YouTuber ma zarzut dotyczący rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Od miesiąca przebywa w areszcie w Warszawie, grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Dotychczasowy minister w Trybunale Konstytucyjnym Maciej Berek został wybrany w sejmowym głosowaniu na sędziego. Kandydatura ta budziła wątpliwości nawet wśród koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Krytykowała ją opozycja. Wątpliwości miał prezydent Karol Nawrocki. Czy więc odbierze ślubowanie od Macieja Berka?
3: Kiedy ślubowanie pana ministra Berka? Czy będzie ten...
4: O tym zdecyduje prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki.
3: Ale tylko o terminie, czy w ogóle o fakcie ślubowania, panie?
4: To nie rozmawiamy się z panem prezydentem.
0: Odpowiada dyplomatycznie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent już wcześniej nie przyjął przysięgi od czworga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w marcu. W tej sprawie toczy się śledztwo. Z prokuratorem ma się spotkać także sam Karol Nawrocki. Na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich 326. Jak mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, ćwiczenia przebiegają bez zakłóceń.
5: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren.
0: Praca nad nowym systemem to m.in. reakcja na sytuację z końca lipca, gdy po tym, jak koło Tarnawy Kolonii spadła rosyjska rakieta, w kilku powiatach nie zawyły syreny. Ewa Braun, scenografka, kostiumografka, dekoratorka wnętrz i laureatka Oscara za listę Schindlera Stevena Spielberga, zostanie uhonorowana w łódzkiej Alei Gwiazd. Swoją gwiazdę na Piotrkowskiej twórczyni osłoni 8 września o 16:00. Potem spotka się z publicznością w C1.
1: A co w regionie?
6: Mieszkańcy doczekali się. Powiat koniński w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji podpisał w końcu umowę z firmą z Łodzi na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Obszar realizacji zamówienia to prywatne nieruchomości leżące na terenie 13 gmin. Golina, Grodziec, Kazimierz Biskup i Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Żgów, Sąpolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek oraz Wilczyn. Przeprowadzenie zadania odbywać będzie się sukcesywnie do wyczerpania środków finansowych, ale nie później niż do połowy listopada. Z poszczególnymi właścicielami nieruchomości, którzy złożyli wniosek do Starostwa Powiatowego w Koninie, będzie kontaktować się bezpośrednio przedstawiciel firmy. Przez lata fabryka materiałów i wyrobów ściernych Korund związana była z miastem Koło i jego mieszkańcami. Była wówczas ogromnym czynnikiem miastotwórczym, zauważa burmistrz i historyk dr Krzysztof Witkowski. Będzie okazja, by powspominać ten czas. 23 września w Miejskim Domu Kultury w Kole podczas promocji albumu zdjęć autorstwa Włodzimierza Felicha ze zbiorów jego syna Dariusza Felicha. Początek spotkania 23 o 17. Wstęp wolny.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Już od 16 ma wzrastać prędkość wiatru w naszym regionie. Ta prędkość osiągnie swoje apogeum dziś wieczorem, w nocy, no i jutro. Będzie naprawdę niebezpiecznie. Mamy ostrzeżenia o tym silnym wietrze. Wichura nadciąga na tę wschodnią Wielkopolskę. Ma to najgorsze, jeśli chodzi o wiatr, obowiązywać do późnych godzin nocnych. Niewykluczone również wieczorem, w nocy burze. Wiatr i burze również mogą występować jutro. Tak planują synoptycy. Na razie jeszcze ciepło, 24 stopnie na plusie.
1: Konin FM.
8: Równo 5 minut.

czas na informacje z dróg. Informacje rozpoczynamy od drogi krajowej numer 92. Ta trasa, widać, zwalnia teraz. Jeśli jedziecie z Konina do Słupcy, zwalnia w okolicach miejscowości Rokosz. Tam roboty drogowe mogą występować. Strzałkowo 92 też trzeba liczyć się z utrudnieniami. Konin, nowa przeprawa. Wróciło to, co w wakacje nie występowało, czyli korki po 16 w stronę nowego Konina, i to nie małe. Bardzo powolutku jedziemy w stronę Ronda Miast Partnerskich. Korkuje się również skrzyżowanie światła Poznańska, Przemysłowa, trasa warszawska. Większy ruch to Kleczewska, Aleje Dworcowa. To skrzyżowanie oczywiście niezmiennie w korku. Utrudnienia też mogą występować na remontowanej Przemysłowej w okolicach skrzyżowania z Kolejową i Rondem Solidarności. Większy ruch to ulica Paderewskiego, Konińska Starówka, gdzie najbardziej czerwono na mapie to światła Świętojańska Europejska. Jedziemy do koła? Jedziemy, zaglądamy w kole. Na Toruńskiej, na Włocławskiej oraz oczywiście też na ulicy Sienkiewicza większy ruch. Więcej problemów natomiast na wojewódzkiej trasie z Kościelca w stronę Turku na odcinku do autostrady musicie liczyć się z problemami drogowymi. Szerokiej, bezpiecznej drogi.

0: czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na ciebie. Więcej na kckonin.pl.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.

Czas na zaproszenie na dożynki, na naszej antenie dożynki powiatowo-gminno-parafialne w powiecie tureckim. Park przy Gminnym Ośrodku Kultury Wozownia w Kolnicy. Od 11.30 wszystko startuje. Wtedy zaplanowana jest zbiórka delegacji wieńcowych. O 11.50 przejście korowodu dożynkowego, następnie msza święta w intencji rolników. 13.30 rozpoczęcie części obrzędowej, czyli między innymi rozstrzygnięcie konkursów. 16.30 koncert tego zespołu, który znamy z piosenki Aleksandra, czyli Andrę. Później pojawi się też Massimo. Następnie po 18.30 zaplanowana jest zabawa taneczna z DJ-em. Moc atrakcji zaplanowana dla całej rodziny. Park przy Gminnym Ośrodku Kultury Wozownia w Kolnicy. Już jutro zapraszamy na dożynki powiatowo-gminno-parafialne.

0: naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Wrzesień to ostatni moment, by dołączyć do Ogólnopolskiej Akademii Przyszłości w roli wolontariusza. Program nadal potrzebuje ponad 2000 osób w całym kraju, które poświęcą dziecku godzinę tygodniowo i pomogą mu uwierzyć we własne możliwości. Akademia przeprowadziła niedawno w Krakowie nietypową akcję. Przed szkołą podstawową ustawiono szkolną ławkę, w której dorośli przechodnie mogli na chwilę wrócić pamięcią do własnego dzieciństwa. Odpowiadali na pytanie, co powiedzieliby dziś małemu sobie. W nagrywanych wiadomościach najczęściej pojawiały się słowa dotyczące odwagi, akceptacji siebie, wytrwałości i wiary we własne możliwości. Akcja miała zwrócić uwagę na dzieci, które również potrzebują takiego wsparcia. Początek roku szkolnego dla części podopiecznych Akademii oznacza stres i niepewność. 58% z nich nie wierzy w swoje możliwości, 60% ma problemy z koncentracją, 36% doświadcza trudności w relacjach z rówieśnikami, 38% zmaga się z nieśmiałością, a 33% ma niską motywację do nauki. Wolontariusze, poświęcając godzinę tygodniowo, pomagają dzieciom odkrywać mocne strony i dostrzegać sukcesy. W Koninie w tym projekcie biorą udział dwie podstawówki, Szkoła Trójka przy Sosnowej oraz Siódemka na ulicy Wyszyńskiego. Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę akademiaprzyszłości.org.pl. Nowy rok szkolny to początek programu Tylko Pomyśl, realizowanego m.in. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kole. To ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest rozwijanie krytycznego myślenia oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania z informacji. Młodzi ludzie każdego dnia mają kontakt z ogromną liczbą treści. Dlatego podczas zajęć będą uczyć się odróżniać fakty od opinii, rzetelne informacje od dezinformacji oraz wiarygodne źródła od prób manipulacji. Program pomoże im analizować i oceniać informacje oraz źródła, podejmować decyzje na podstawie faktów i dowodów naukowych, a także logicznie wyciągać wnioski. Uczestnicy poznają również techniki manipulacji, nauczą się oddzielać emocje od faktów, czytać ze zrozumieniem i samodzielnie formułować opinie. Tylko Pomyśl ma także rozwijać sceptycyzm poznawczy, gotowość do weryfikowania własnych przekonań i odpowiedzialnego wyrażania poglądów. Chodzi o to, by młodzi potrafili samodzielnie oceniać jakość dowodów i wyciągać wnioski, wyjaśnia Kolski Sanepid, który wkrótce wkroczy z takimi działaniami do szkół w powiecie. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej z Konina realizuje projekt pod nazwą 3W – Wytchnienie Wielkopolski Wschodniej. Inwestycja jest prowadzona we współpracy z Fundacją na rzecz Integracji Środowiska Akademickiego 1 Uniwersytet oraz z gminą Sąpolno. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 7 800 000 zł, z czego blisko 5,5 miliona stanowi dofinansowanie z programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. W osadzie Janaszkowo w Wąsoszach w gminie Ślesin stosowane jest kompleksowe i wieloaspektowe podejście do terapii najmłodszych. Fundacja koncentruje się na indywidualnych potrzebach, możliwościach i trudnościach każdego dziecka. Kluczowym elementem tych działań jest ścisła współpraca terapeutów z rodzicami, którzy stanowią fundament skutecznego procesu terapeutycznego. Zajęcia obejmują bardzo różnorodne obszary wsparcia. Dzieci uczą się m.in. samodzielnego jedzenia, aby zrezygnować z sondy donosowej. Pracują nad poprawnością wymowy i rozwojem komunikacji, a także przechodzą specjalistyczną terapię wzroku oraz słuchu.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

Nowy rok szkolny rozpoczęty i mam informację związaną właśnie z nowym rokiem szkolnym. Otóż trzecie liceum w Koninie imienia Cypriana Kamila Norwida oficjalnie rozpoczęło współpracę z Uniwersytetem Medycznym imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Podpisana umowa sprawia, że klasy medyczne w trzecim LO zostały objęte formalnym patronatem rektora uczelni. To ważne wydarzenie otwiera przed uczniami całkowicie nowe perspektywy rozwoju naukowego. Współpraca pomiędzy Konińskim Liceum a Poznańską Uczelnią trwała nieoficjalnie od wielu lat. Jednak dopiero teraz, po podpisaniu formalnej umowy, stanowi zwieńczenie dotychczasowych wspólnych działań oraz wyznacza nowe ramy dla dalszej edukacji młodzieży. Więcej, dzięki oficjalnemu porozumieniu klasy medyczne w trzecim LO zyskają bezpośrednie wsparcie ze strony kadry akademickiej. Możemy przeczytać w informacji dotyczącej tego ważnego edukacyjnego wydarzenia dla całego Konina, jak i też regionu. Przed 17 na naszej antenie o sporcie. O piłce nożnej usłyszycie.

0: rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
3: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
4: Przez 2 miesiące parkiet stał pusty. Ale dziś znów zapalamy światła. Już o 20:00 wielki powakacyjny powrót piątkowej remizy. Wracamy z przytupem i gramy same nowe piosenki. Takie, których jeszcze w Konin FM nie było. Piątkowa remiza. Dziś od 20:00. Po takiej przerwie nie wypada wracać po cichu.

Czas na naszej antenie na sport. Piłkarskie zapowiedzi weekendu. No to tak, weekend sportowy. Panowie, w drugiej lidze mamy Sokół Klecze. W siódmej kolejce Sokół jutro o 13 zagra z drużyną Górnika Łęczna. W czwartej lidze szósta kolejka przed nami. Polonia Golina podejmuje drużynę Kłos Budzyń. Warta Śrem zagra z Górnikiem Konin. W piątej lidze piąta kolejka, to ten weekend, Olimpia Kołokłoze Zaniemyśl, Tulisja Tuliszków Polanin Strzałkowo, Polonus Kazimierz Biskupi Stella Luboń, Wilki Wilczyn UKS Śrem, SKP Słupca Poznańska, Trzynastka Poznań, w klasie okręgowej piąta kolejka. Tutaj jeden mecz już rozegrano wczoraj. Turturek zremisował z drugą drużyną Górnika Konin 3-3. Pauzuje drużyna Strażaka Licheń Stary. Rozegrane zostaną następujące spotkania. Zieloni Koźminek CKS Zbierzk, Zjednoczeni Rychwał GKS Sompolno, Teleszyna Przykona, KS Opatówek, Błękitni Mąkolno, Błękitni Psary Polskie, Orły Zagór Worzeł Grzegorzew, Korona Pogoń Stawiszyn, Czarni Ostrowite. W najbliższy weekend nie rozgrywa spotkań drużyna konińskiego Medyka. Piłkarskie podsumowanie weekendu w poniedziałek na naszej antenie przed 17:00.

0: Weto do ustawy o kryptowalutach, utrzymane gorąca debata w Sejmie. Nowe przepisy dla nowych kierowców, będzie okres przejściowy. Nowy pomysł Donalda Trumpa. Chce, by Europa zwróciła Stanom Zjednoczonym pieniądze za pomoc Ukrainie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie emocje w Sejmie. Rząd próbował odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. W tym kontekście premier zacytował zeznania głównej postaci afery Zonda Krypto, Przemysława Krala. Miał on mówić o płaceniu za ewentualne ułaskawienie przez prezydenta.
2: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
0: Skomentował to sam prezydent Karol Nawrocki. Napisał w mediach społecznościowych, tu cytat: jeśli pan X albo Y zaproponują panu ułaskawienie, to należy zgłosić to do prokuratury. Weto prezydenta w sprawie kryptowalut się obroniło. Zabrakło rządowi wystarczającej większości, by je odrzucić. Od dziś każdy świeżo upieczony kierowca będzie objęty okresem próbnym. O nowych przepisach mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa.
3: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata, ale nie dłużej jak 20 rok życia. Czyli 20 rok życia to jest taki maksymalny graniczny wiek, kiedy mając 17 lat zdajemy prawo jazdy i 20 rok życia kończy nam się ten okres próbny maksymalnie.
0: W okresie próbnym obowiązuje zerowy limit alkoholu w organizmie. Kryzys koncernu Volkswagena. Fabryka zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Połowa z tego przypadnie na Niemcy. Łącznie w ostatnim czasie to będzie już 100 tysięcy osób. Firma tłumaczy, że takie są realia gospodarcze. Jedna z fabryk Volkswagena znajduje się pod Poznaniem. Benzyna może być w przyszłym tygodniu rekordowo droga, ostrzegają analitycy. Będzie tak, jeśli utrzyma się wysoki poziom hurtowych cen paliw. 95 kosztuje średnio 7,70 zł. Olej około 8,50. W przyszłym tygodniu może być 20-30 groszy więcej za litr. Donald Trump żąda od Europy zwrotu pieniędzy, które Amerykanie wydali na pomoc Ukrainie w czasach prezydenta Joe Bidena. Napisał to w swoich mediach społecznościowych. Bruksela odpowiada, że właściwie nie ma czego komentować. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
4: Na odpowiedź Komisji Europejskiej nie trzeba było długo czekać. Nie otrzymaliśmy żadnego formalnego powiadomienia o tym, jak rozumiem w pisie w mediach społecznościowych. Państwa europejskie są największymi darczyńcami dla Kijowa. Mówili rzecznicy Komisji Olof Gill i Christian Wiegand. Przechodząc do innego wątku przedstawiającego amerykańską administrację w mało korzystnym świetle, pod znakiem zapytania stoi planowana na weekend wizyta specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Jak wynika z ustaleń Kyiv Independent, jeden z nich, Steve Witkoff, boi się wizyty w ukraińskiej stolicy, bo wystraszyli go Rosjanie, którzy ostrzegali go, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem.
0: Zaczyna się 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś jedno spotkanie na Śląsku. Piast Gliwice, GKS Katowice. Początek 20:30.
1: A co w regionie?
5: Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka podtrzymała negatywną opinię wielkopolskiego kuratora oświaty w sprawie likwidacji przedszkoli nr 5 oraz 15 w Koninie. Władze miasta zapowiedziały jednak zaskarżenie tej decyzji do sądu administracyjnego. Przypomnijmy, plany samorządu zakładały zamknięcie 4 placówek. Kurator zgodził się na wygaszenie tylko 2 z nich, co skłoniło miasto do złożenia zażalenia. Resort Edukacji wydał niedawno decyzję utrzymującą stanowisko kuratora. Władze miasta uważają odmowę za niesprawiedliwą, zwłaszcza że samorząd Konina

0: FM. Pogoda.
1: Zacytuję pełne ostrzeżenie meteorologiczne. Dziś wieczorem możliwy jest silny incydent burzowy. Po południu przez nasz region szybko przemieszczać się będzie front chłodny, który wieczorem utworzy strukturę liniową z opadami deszczu, burzami, a przede wszystkim silnym wiatrem, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Lokalnie możliwe wystąpienie trąb powietrznych. Głównymi czynnikami napędzającymi układ frontowy będą bardzo dobre warunki kinematyczne, wzmacniające burze na tym froncie. Front będzie przemieszczał się z północnego zachodu na południowy wschód. Dlatego uważajmy na wietrzną, niebezpieczną pogodę. Te niebezpieczne zjawiska w naszym subregionie mniej więcej od zachodu słońca będą się pojawiać, choć coraz silniejszy wiatr już teraz można odczuć na świeżym powietrzu. Dlatego uważajcie, bo może być niebezpiecznie. Jutro również z wiatrem, choć już słabszym, no i wystąpieniem burz w drugiej części dnia. Co tam w kalendarzu świąt nietypowych? Po godzinie 17 tam zaglądamy. Dzisiaj dzień zdrowia seksualnego, światowy do tego. No i też dzień orzeszków, makadamia. Słońce, 19:28, kończy pracę, choć za bardzo tego słońca dzisiaj, teraz nie widać. Dzień trwa 13 godzin i 25 minut. No i warto pamiętać, że wszystkie panny, wasze święto. Chodzi o znak zodiaku.

Czas na drogowe informacje. Tak jak słyszeliście, pogoda, linia szkwału z bardzo silnym wiatrem 20-21, która ma pojawić się w naszym subregionie, też może przeszkadzać w podróżowaniu. Zwracajcie na to uwagę, no i też ostrzeżenie, nie parkujcie aut pod drzewami. Uważajcie na Poznańskiej między Rondami, uważajcie również w okolicach Węglewa. To informacja dla podróżujących na przykład w stronę Goliny 92 w Koninie. Gdzie jeszcze mamy roboty drogowe, to oczywiście trasa warszawska, tam zwężenia 3,5 tony dozwolone. Roboty drogowe to też ulica Przemysłowa. Kierowcy, spoglądam na aktualną drogową sytuację i widać, że po 17, nawet we wrześniu, już to co najgorsze, podróżując przez

Konin i przez region macie za sobą. Często zdarza się, że po godzinie 17 jeszcze większy ruch na przykład na bramkach na autostradzie A2 jeszcze przed podwyżką. Z tego co widać dzisiaj tam też jest po godzinie 17 w miarę spokojnie. Szerokiej, bezpiecznej drogi kierowcy, tego niezmiennie życzy Wam Konin FM, które gra dla Was na 104.1 FM. No i oczywiście adres w sieci www.konin.fm. Facebook nasz radiowy, tam nas obserwujcie, lajkujcie, komentujcie. Żółto-zielone logo, Radio Konin FM 104.1.

0: 1.
1: Reklama. Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.
2: DreamHead. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na DreamHead.pl.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena. Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
6: Śpiew, instrumenty, taniec, plastyka, akrobatyka, teatr i film. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybierz swoją drogę w Konińskim Centrum Kultury. W tym sezonie także nowości. Pracownia artystyczno-techniczna, spotkania rozwojowe oraz taniec latino, także 30+. Czekamy na Ciebie. Więcej na kckonin.pl.
7: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

25 minut, dokładnie teraz po godzinie 17, trzeci festiwal kół gospodyń wiejskich powiatu konińskiego. O nim chcę teraz powiedzieć, bo to wydarzenie zaplanowane jest w tym miesiącu na placu przy kościele w Starym Mieście przy ulicy Rychwalskiej. 26 dzień września od 13 to wszystko. Pokaz sokolników. Pokaz również też związany z rozpoczęciem pikniku myśliwskiego. Będzie akcja honorowego krwiodawstwa, degustacja specjałów myśliwskich, która na pewno wielu zainteresuje. Degustacja potraw kół gospodyń wiejskich. Będą koncerty, będzie dyskoteka, gotowanie na wielkiej patelni. Imprezy towarzyszące, czyli na przykład piknik polskich owoców i warzyw i piknik myśliwski. 26 tydzień września od 13:00 to wszystko na parkingu przy kościele w Starym Mieście.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej oraz zakłady chemiczne Nitrochem podpisały trójstronne porozumienie. Oznacza to wspólne szkolenia, wzmocnienie gotowości kryzysowej, jak również wzmocnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Nitrochem to przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego i zbrojeniowego z siedzibą w Bydgoszczy, które należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przypomnijmy, że WOT w naszym województwie mieści się w Poznaniu, w sąsiedztwie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a bataliony ma rozmieszczone w Dolaszewie, Śremie i Lesznie. Kolejny batalion lekkiej piechoty jest właśnie w trakcie tworzenia w Turku z jedną kompanią w Kleczewie. By dołączyć do terytorialsów, trzeba przejść 16-dniowe szkolenie w Koszarach, a potem w czasie weekendów 2 doby w miesiącu przeznaczyć na ćwiczenia i manewry. Za gotowość oraz szkolenia otrzymuje się w sumie około 1000 zł miesięcznie. Przypominamy, że to ostatni moment, by zgłosić dziecko do bezpłatnego projektu Kulturalny Konin Dzieciom, rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki. Zajęcia odbędą się w ten oraz w przyszły weekend. Szczegółowe informacje można znaleźć na profilu społecznościowym Fundacji Konin Dzieciom. Wrzesień to początek jesiennego spektaklu w lesie. Z dnia na dzień zmieniają się kolory, poranki stają się chłodniejsze, częściej pojawiają się mgły, a las ma zupełnie inny rytm. To właśnie we wrześniu rozpoczyna się rykowisko, czas godu w jeleni, kiedy las coraz częściej wypełnia charakterystyczny głos byków. Nadleśnictwo koło radzi, by podczas spacerów zachować bezpieczny dystans, unikać zbliżania się do tych majestatycznych zwierząt oraz absolutnie nie imitować ich odgłosów, ponieważ w tym okresie są silnie pobudzone i mogą zaatakować. Poza tym podczas rykowiska jeleni, które trwa zwykle od września do października, kierowcy muszą zachować maksymalną czujność, ponieważ pobudzone hormonalnie zwierzęta tracą instynkt samozachowawczy, ignorują hałas pojazdów i wbiegają na jezdnię bezpośrednio pod koła. Jak tłumaczy wielkopolska policja, mniejsza prędkość przy przejeździe drogami prowadzącymi w rejonie lasów daje cenny czas na reakcję i skraca drogę hamowania. Szczególną ostrożność zachowajmy w godzinach wieczornych, nocnych i o świcie między 16 a 8 rano, gdy aktywność zwierząt jest największa. Przedsiębiorcy mogą wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu internetowym dotyczącym pozyskiwania pieniędzy na cyfryzację i ekologiczne inwestycje. Wydarzenie odbędzie się 15 września. Organizuje je Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie. Spotkanie ma na celu uporządkowanie wiedzy o dostępnych instrumentach finansowych oraz pomoc w dopasowaniu ich do potrzeb konkretnych przedsiębiorstw. Uczestnicy dowiedzą się, na jakie konkretne przedsięwzięcia można otrzymać granty z programu Transformacja Cyfrowa. Omówione zostaną również możliwości finansowania zielonych technologii ze środków funduszy norweskich. Prelegenci przedstawią też inne źródła wsparcia projektów środowiskowych, energetycznych i cyfrowych. Wskażą ponadto, na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie. W roli prelegentów wystąpią eksperci z branży Krystyna Skaczkowska-Rychlewska oraz Jacek Jastrzębski z Agencji Rozwoju Przemysłu, Sławomir Labak z jednej z branżowych firm, a także Justyna Tomczak, reprezentująca Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

Czas na kolejne informacje związane z robotami drogowymi, które w wielu miejscach w naszym regionie się odbywają. No i te roboty zaplanowane są również po niedzieli. Najpierw gmina Żgów. Otóż od 7 do 10 mieszkańcy, pamiętajcie już o tym, że zamknięty będzie most w Świątnikach. Remont mostu zaplanowany jest w tych dniach. Miejscowość Świątniki, Tarszewo. Obiekt w tych dniach jest całkowicie zamknięty dla ruchu. Kolejna informacja to informacja o robotach drogowych na terenie gminy Stare Miasto. 7-8 dzień września od 7 do 18. Remont ulicy Pogodnej w Krągoli. Ta droga w tych godzinach też będzie zamknięta dla ruchu. To jest konieczne ze względu na prace związane z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej. W tym czasie przejazd remontowanym odcinkiem nie będzie możliwy. W jednym i w drugim przypadku prosimy kierowców o korzystanie z wyznaczonych objazdów, zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do obowiązującego oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem. Ulica Pogodna w Krągoli po remoncie na pewno będzie jeszcze bardziej pogodna. No i równa.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: Prawo jazdy kategorii B? Zacznij u nas, w Szkole Jazdy Turbo Rutecka, pierwszej i najstarszej szkole jazdy w Koninie. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy, spokojna atmosfera oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe. Nauka bez stresu, ale konkretnie i skutecznie.
3: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a. Wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
6: Przez dwa miesiące parkiet stał pusty. Ale dziś znów zapalamy światła. Już o 20:00. Wielki powakacyjny powrót piątkowej remizy. Wracamy z przytupem i gramy same nowe piosenki. Takie, których jeszcze w Konin FM nie było. Piątkowa remiza. Dziś od 20:00. Po takiej przerwie nie wypada wracać po cichu.

Dzisiaj w piątek wraca po wakacyjnej przerwie piątkowa remiza na naszej antenie. Już teraz zachęcam do tego, żeby być z moimi radiowymi kolegami, z Marcinem i Piotrkiem. Piątkowa radiowa remiza. Oj, na pewno będzie dużo się działo. Już wiem, że wielu takiego programu, tego programu piątkowego nie może się doczekać. Jutro sobota, a w niedzielę na naszej antenie pamiętajcie, że też nie możecie się doczekać programu, który od 10:00 spotkanie z Halinką Walusiak, muzyczna fala wspomnień. W niedzielę od 10:00 pozdrawiamy. Pamiętajcie o tym, a od 12:00 poza pozdrowieniami również przesyłamy muzyczne dedykacje w radiowym koncercie życzeń. I na niedzielne spotkanie również ze mną od godziny 10:00 zapraszam, dziękując za wspólnie spędzony tydzień. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia. Jeszcze raz przypominając o tym, żebyście dzisiaj uważali na siebie. Trzymajcie się ciepło. Do niedzieli. Do usłyszenia. Bye, bye. Papa Dance na koniec.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Związek Strzelecki Oddział Konin ogłosił nabór i poszukuje nowych członków. Oferta skierowana jest do wszystkich chętnych, którzy ukończyli co najmniej 15 lat. Zaproszenie jest adresowane w szczególności do osób zainteresowanych wojskiem, militariami oraz aktywnością fizyczną. To propozycja dla każdego, kto chce sprawdzić swoje możliwości, zdobyć unikalne pasje lub przekonać się, jak wygląda w praktyce służba w armii. Zgłoszenia przyjmowane są przez kontakt z oficjalną stroną internetową organizacji. Stowarzyszenie stawia na nowoczesne oraz profesjonalne metody przekazywania wiedzy. Program nauczania powstał na bazie realiów wojskowych i stanowi bezpośrednie przygotowanie do przyszłej służby. Uczestnicy mogą liczyć na bogaty wachlarz zajęć praktycznych, obejmujące szkolenia taktyczne, manewry, desanty z pojazdów, a także rekonstrukcje historyczne czy prace przy zabytkowych bunkrach. Działalność opiera się na wojskowych regulaminach i dyscyplinie. Kadra składa się z doświadczonych instruktorów, w tym byłych żołnierzy. Związek kieruje się wartościami takimi jak patriotyzm, ojczyzna oraz ciągły rozwój ludzkiego potencjału. Szczegóły na fanpage'u Związku Strzeleckiego Oddział Konin. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie do najbliższej niedzieli przedłużyło termin wnioskowania o mini-granty. Jeśli ktoś z artystów lub animatorów ma pomysł na ciekawe wydarzenie kulturalne, koncert, spektakl, warsztaty czy wystawę, no i potrzebuje wsparcia finansowego na jego realizację oraz przestrzeni w postaci Oscardu, to do 6 września można wziąć udział w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu to 4000 zł. Szczegóły pod adresem cks.konin.pl. Do druhów ochotniczych straży pożarnych z województwa wielkopolskiego dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu trafiły bezzałogowe statki powietrzne. Nowe drony otrzymały jednostki OSP w miejscowościach Czernin i Dobrzyca, powiat pleszewski, Antonin, powiat ostrowski, Baszków, powiat krotoszyński, Siedlików, powiat ostrzeszowski, Łuszczanów, powiat jarociński, Trębaczów, powiat kępiński oraz Koźminek, powiat kaliski, a w naszej okolicy OSP koło nad Wartą. Sprzęt ma być wykorzystywany podczas różnego rodzaju akcji, w tym do poszukiwań osób zaginionych czy do monitorowania obszarów objętych pożarem. Biblioteka Centrum Kultury w Kleczewie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie realizowane w ramach projektu W Tyglu Dwóch Kultur. Odkrywamy przeszłość żydowskiego Kleczewa. W programie prelekcja Anna Dybała-Pacholak opowie o historii i architekturze kleczewskiej synagogi. Do tego przewidziano koncert, klimatyczny występ pełen tradycyjnych brzmień w wykonaniu zespołu Klezmer Folk Band. Wstęp jest bezpłatny, 11 września, godzina 17, kino Zachęta w Kleczewie. Galeria 3D Konińskiego Centrum Kultury zaprasza na wystawę prac Stanisława Puszczyńskiego pod tytułem Fokus na naturę. Wernisaż ekspozycji odbędzie się w piątek, za tydzień, 11 września o godzinie 19 w budynku przy ulicy Przemysłowej 3D. Zaprezentowane zdjęcia ukażą piękno, różnorodność oraz ulotność świata przyrody bez sztucznej scenografii. Podczas otwarcia autor zaprezentuje swój dorobek i opowie o wieloletniej pasji. Stanisław Puszczyński urodził się w 1957 roku w Błaszkach, a fotografią przyrodniczą zajmuje się od najmłodszych lat. Intensywny rozwój jego twórczości nastąpił 20 lat temu wraz z upowszechnieniem cyfrowego sprzętu. Artysta był związany ze znaną agencją fotograficzną East News, co zaowocowało setkami publikacji w wydawnictwach drukowanych oraz internetowych. Nadchodząca ekspozycja w Koninie to wyjątkowa okazja do bliskiego spotkania z otaczającą nas naturą i porozmawiania z doświadczonym fotografem o jego unikalnym spojrzeniu na świat. Droższe paliwo to dla Koninian tylko jedna strona medalu. Druga – wzrost kosztów przejazdów za autostradę. Równo za tydzień zaczną obowiązywać jeszcze wyższe opłaty na bramkach za koncesyjny odcinek A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. Autostrada Wielkopolska podniesie ceny w każdym z trzech punktów poboru opłat na trasach Nowy Tomyśl-Poznań, Poznań-Września oraz Września-Konin. W zależności od kategorii pojazdu kierowcy zapłacą od 1 do 10 zł więcej. I tak na przykład motocykliści za każde przejechane 50 km wydadzą 21 zł. Kierowcy zwykłych aut 41, a prowadzący pojazdy o dwóch osiach 71 zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obawia się, że kolejne podwyżki mogą spowodować przeniesienie jeszcze większej części ruchu na bezpłatną drogę alternatywną, czyli 92. Jednocześnie Autostrada Wielkopolska wprowadza promocyjne stawki dla kierowców korzystających z Video Toolingu, czyli elektronicznego systemu poboru. poboru opłat wykorzystującego odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów. Dzięki zniżkom kierowcy zapłacą za przejazd od 1 do 5 zł mniej. Na każdej bramce między Poznaniem a Koninem wysokość rabatu zależy od kategorii pojazdu. Mieszkańcy Spławia mogą już korzystać z odnowionej i nowoczesnej świetlicy wiejskiej. Zakończyła się przebudowa i nadbudowa obiektu, której

0: Wydarzenia kulturalne i edukacyjne oraz społeczne, a także inicjatywy organizacji pozarządowych i mieszkańców. Obiekt ma wspierać więzi międzypokoleniowe, pielęgnowanie lokalnych tradycji i dziedzictwa, aktywizację mieszkańców, rozwój lokalnych inicjatyw oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Inwestycje zrealizowano dzięki Funduszom Europejskim dla Wielkopolski. Po weekendzie rozpoczniemy głosowanie w konińskim budżecie obywatelskim. W tym roku zakwalifikowano 18 dużych projektów oraz 28 małych. Duże to te, których koszt realizacji mieści się w milionie złotych, a małe to przedsięwzięcia oszacowane na kwotę do 200 tysięcy bez grosza. Głosowanie w ramach KBO rozpocznie się 7 września w internecie. Na decyzję będziemy mieć 2 tygodnie. 20 września zostanie przeprowadzone głosowanie stacjonarne w lokalach wyborczych dla tych, którzy z różnych powodów muszą wybrać się taką właśnie formę. Tym razem nie będzie jednak papierowych kart, będziemy korzystać z urządzeń elektronicznych. W tej edycji miasto ma lepiej weryfikować osoby biorące udział w KBO, tak by nie powtórzyła się sytuacja głosowania po kilka razy. Do tego nie znajdziemy już pomysłów dotyczących szkół i innych instytucji, które mają własny budżet na organizację wydarzeń czy na drobne inwestycje lub które mogą postarać się o środki zewnętrzne. Te przedsięwzięcia, które zobaczymy na liście do głosowania w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego, mają być ogólnodostępne. Ze szczegółami można zapoznać się już teraz pod adresem kbo.konin.pl. Po wakacyjnej przerwie wróciły zajęcia jogi dla seniorów. Mieszkańcy miasta i gminy Kolina mogą zapisywać się pod numerem 512 196 707. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o 10 w Domu Kultury w Kolinie. Regularna praktyka jogi poprawia elastyczność ciała, wzmacnia mięśnie, redukuje stres i pomaga w bólach kręgosłupa. Wielkopolskie samorządy stanęły przed dylematem.
1: Sprawa dotyczy transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Ponieważ w Kleczewie również mamy Urząd Stanu Cywilnego, postanowiłem zbadać tę sprawę. Przez lata USC odmawiały transkrypcji, powołując się na polskie przepisy i artykuł 18 Konstytucji. TSUE stwierdziło jednak, że Polska musi uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte legalnie w innym państwie Unii Europejskiej. TSUE nie nakazał wprowadzania takich małżeństw w naszym kraju. To bzdura wymyślona przez polityków, którzy uznali, że najłatwiejszym sposobem na zdobycie poparcia będzie dzielenie i straszenie nas jako społeczeństwa. Do gry wkracza więc rząd, który jednak zamiast zmienić ustawę, wydaje zwykłe rozporządzenie, które zmienia wzory aktów USC, żeby dało się wpisać dwie kobiety albo dwóch mężczyzn. A dlaczego w takim razie nie zrobiono tego ustawą? Bo to by wymagało podpisu prezydenta, a ryzyko weta było ogromne. Następnie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie można tego załatwić rozporządzeniem. Rząd więc stwierdził, że nie uznaje wyroku Trybunału Konstytucyjnego i go nie opublikuje, a formularze i tak wchodzą w życie. Postawmy się teraz w roli kierownika USC. Nieoficjalnie słyszę, że urzędnicy na szkoleniach dostają jasny sygnał. Nie robić. Zapytaliśmy więc prawnika, co powinniśmy poradzić takim parom, które teoretycznie mogłyby się w naszym urzędzie pojawić. Odpowiedział, że po otrzymaniu odmowy powinny się od niej odwołać i pójść z tym do sądu. A co ja o tym sądzę? Jestem katolikiem, raczej konserwatystą niż liberałem, ale uważam, że wolność jest jedną z najwyższych wartości. Każdy ma prawo kochać kogo chce. Jeżeli kobieta kocha kobietę, a mężczyzna kocha mężczyznę, to nic mi do tego. Jedynie mogę im życzyć szczęścia.
0: Tłumaczył na swoim Facebooku w serwisach społecznościowych burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: Lunin FM.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
4: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
5: Przez 2 miesiące parkiet stał pusty. Ale dziś znów zapalamy światła. Już o 20:00. Wielki powakacyjny powrót piątkowej remizy. Wracamy z przytupem i gramy same nowe piosenki. Takie, których jeszcze w Konin FM nie było. Piątkowa remiza. Dziś od 20:00. Po takiej przerwie nie wypada wracać po cichu.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Australijski enfant terrible tenisa Nick Kyrgios może wracać do gry. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa poinformowała, że kara zawieszenia nałożona na niego za pozytywny wynik testu na obecność kokainy właśnie się zakończyła. Australijczyk został zawieszony na miesiąc i musiał także poddać się kuracji. 31-letni tenisista to finalista Wimbledonu z 2022 roku. A na US Open z perspektywy Igi Świątek wszystko idzie na razie zgodnie z planem. Nasza tenisistka pewnie przeszła drugą rundę nowojorskiego turnieju. Teraz na jej drodze staną już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: W meczu z Nadią Podrowską Iga Świątek straciła ledwie 5 gemów. Mecz był jednostronny, a nasza tenisistka wyglądała na korcie dobrze od samego początku.
8: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i mecz w sumie przebiegł od początku do końca po mojej myśli.
7: Ja tylko dodam, że tenisistka z Argentyny jest w 5. setce rankingu i wraca po dużych problemach zdrowotnych. Teraz takich rywalek na drodze Świątek już nie ma. Jutro zagra z Czeszką Marii Bołskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie 4. rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Qin Wenzheng, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagiery we Włoszech, w tym sobotni mecz mistrza Inter z wicemistrzem Napoli to najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii lider FC Barcelona zagra na wyjeździe z Valencią, ten mecz w niedzielę. Z kolei w niemieckiej Bundeslidze najciekawiej zapowiada się sobotni wyjazdowy mecz Bayernu Monachium z Schalke Gelsenkirchen.

0: podsumowanie dnia.
1: Bezpłatne badania w kierunku osteoporozy w Turku. Już 8 września przy ulicy Armii Krajowej 1 będzie można za darmo wykonać takie badanie przesiewowe, które będzie prowadzone w mobilnym punkcie diagnostycznym. Skorzystać mogą kobiety po 50 roku życia oraz mężczyźni po 60. To okazja, by zadbać o swoje zdrowie i sprawdzić kondycję swoich kości. Zapisy pod numerem telefonu 56 666 66 67. Jeśli ktoś z młodych mieszkańców gminy Krzymów lubi scenę, emocje i wcielanie się w różne role, a do tego marzy o występie w spektaklu, właśnie teraz jest odpowiedni moment, by wziąć udział w castingu do sekcji teatralnej w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Zainteresowana młodzież w wieku od 11 do 15 lat może przyjść na casting, który odbędzie się w GOK-u w nadchodzący wtorek w godzinach od 15.30 do 17.00. Każdy uczestnik będzie miał za zadanie wyrecytować wiersz adekwatny do swojego wieku oraz odegrać scenkę zaproponowaną przez komisję artystyczną. Potem zajęcia teatralne w Brzeźnie prowadzone przez Małgorzatę Pawłowską będą odbywać się w każdy czwartek. Wrzesień to ostatni moment, by dołączyć do Ogólnopolskiej Akademii Przyszłości w roli wolontariusza. Program nadal potrzebuje ponad 2000 osób w całym kraju, które poświęcą dziecku godzinę tygodniowo i pomogą mu uwierzyć we własne możliwości. Akademia przeprowadziła niedawno w Krakowie nietypową akcję. Przed szkołą podstawową ustawiono szkolną ławkę, w której dorośli przechodnie mogli na chwilę wrócić pamięcią do własnego dzieciństwa. Odpowiadali na pytanie, co powiedzieliby dziś małemu sobie. W nakrywanych wiadomościach najczęściej pojawiały się słowa dotyczące odwagi, akceptacji siebie, wytrwałości i wiary we własne możliwości. Akcja miała zwrócić uwagę na dzieci, które również potrzebują takiego wsparcia. Początek roku szkolnego dla części podopiecznych Akademii oznacza stres i niepewność. 58% z nich nie wierzy w swoje możliwości, 60% ma problemy z koncentracją, 36% doświadcza trudności w relacjach z rówieśnikami, 38% zmaga się z nieśmiałością, a 33% ma niską motywację do nauki. Wolontariusze, poświęcając godzinę tygodniowo, pomagają dzieciom odkrywać mocne strony i dostrzegać sukcesy. W Koninie w tym projekcie biorą udział dwie podstawówki, Szkoła Trójka przy Sosnowej oraz Siódemka na ulicy Wyszyńskiego. Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę akademiaprzyszłości.org.pl. W powiecie kolskim ruszyła rekrutacja do projektu Pogodna jesień życia, który ma na celu zapewnienie przystępnej i wysokiej jakości opieki osobom potrzebującym. Inicjatywa jest realizowana przez Fundację Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej we współpracy ze spółdzielnią socjalną HELP od września tego roku do końca grudnia 2027. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 1 200 000 zł. Program skierowany jest do seniorów, osób niesamodzielnych oraz osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kolskiego. Pomoc ma objąć 176 osób, w tym wsparcie opiekuńcze bezpośrednio w miejscu zamieszkania, usługi sąsiedzkie, specjalistyczną pomoc psychologiczną i rehabilitacyjną, a także udostępnienie sprzętu wspomagającego oraz szkolenia dla opiekunów. Zakres usług będzie każdorazowo indywidualnie dopasowywany do potrzeb uczestnika. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzi Biuro Projektu w Centrum Szkolenia w Kole przy ulicy Kolejowej 5, a także organizator usług opiekuńczych pod numerem telefonu 663 870 916. Poinformowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Nowy rok szkolny to początek programu Tylko Pomyśl, realizowanego m.in. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kole. To ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest rozwijanie krytycznego myślenia oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania z informacji. Młodzi ludzie każdego dnia mają kontakt z ogromną liczbą treści. Dlatego podczas zajęć będą uczyć się odróżniać fakty od opinii, rzetelne informacje od dezinformacji oraz wiarygodne źródła od prób manipulacji. Program pomoże im analizować i oceniać informacje oraz źródła, podejmować decyzje na podstawie faktów i dowodów naukowych, a także logicznie wyciągać wnioski. Uczestnicy poznają również techniki manipulacji, nauczą się oddzielać emocje od faktów, czytać ze zrozumieniem i samodzielnie formułować opinie. Tylko Pomyśl ma także rozwijać sceptycyzm poznawczy, gotowość do weryfikowania własnych przekonań i odpowiedzialnego wyrażania poglądów. Chodzi o to, by młodzi potrafili samodzielnie oceniać jakość dowodów i wyciągać wnioski, wyjaśnia kolski sanepid, który wkrótce wkroczy z takimi działaniami do szkół w powiecie. Fundacja Tęczowa Gromada w Starym Mieście rozpoczęła realizację projektu Razem w stronę niezależności, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Głównym celem przedsięwzięcia jest pozaplacówkowe wsparcie 20 uczestników poprzez podnoszenie ich samodzielności w codziennym funkcjonowaniu i rolach społecznych. Działania w ramach programu będą prowadzone do końca bieżącego roku. Uczestnicy skorzystają z zajęć grupowych oraz indywidualnych, na które składają się terapia zajęciowa, terapia ruchem, pomoc psychologiczna oraz alpakoterapia. Na przeprowadzenie wszystkich form wsparcia organizacja pozyskała kwotę 168 tysięcy złotych. Całość zadania została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Osoby zainteresowane udziałem w programie lub uzyskaniem szczegółowych informacji na temat rekrutacji mogą kontaktować się z Fundacją Tęczowa Gromada pod numerem telefonu 792 960 260. Podobne projekty ruszyły w ostatnim czasie w wielu innych gminach subregionu konińskiego. Są one dedykowane osobom niepełnosprawnym, a w niektórych przypadkach także seniorom. W Koninie ruszyły konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych. Prezydent miasta zaprasza lokalne NGOs do zgłaszania uwag do projektu rocznego programu współpracy na 2027. Proces opiniodawczy potrwa do końca września. Projekt uchwały opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w serwisie Konińskiego Forum Dialogu Społecznego. Działacze mogą przekazywać swoje opinie na kilka sposobów. Uwagi przyjmowane są tradycyjnie na formularzu papierowym, wysłanym pocztą lub złożonym osobiście w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Wolności 1. Istnieje także możliwość zgłoszenia wniosków drogą elektroniczną, mailowo, bezpośrednio na dedykowanym portalu internetowym lub poprzez specjalny formularz online. Zaplanowano również dwa spotkania otwarte, konsultacyjne w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja. Odbędą się one 7 września o godzinie 12 oraz 15 o 16. Dialog ma pomóc wypracować najlepsze zasady współdziałania samorządowego z sektorem społecznym. Kino Oskard w Koninie zaprasza nauczycieli na bezpłatny pokaz filmu Drugie Życie. Wydarzenie odbędzie się 18 września o godzinie 18 w ramach przedsięwzięcia Edukacja Młode Horyzonty. Organizatorzy przygotowali dla pedagogów nie tylko seans kina artystycznego, ale także słodki poczęstunek. To okazja do odpoczynku od szkolnej codzienności oraz spędzenia inspirującego wieczoru poza pracą. Prezentowany film to pełna ciepła oraz optymizmu historia dojrzałej kobiety. Gdy bohaterka traci swój dom, rozpoczyna zupełnie nowy etap w życiu. Obraz zdobył uznanie widzów, otrzymując nagrodę publiczności na prestiżowym festiwalu w Wenecji. Udział w wydarzeniu jest całkowicie darmowy, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Nauczyciele planujący udział w seansie muszą potwierdzić swoją obecność najpóźniej do 14 września. Rezerwacji można dokonać drogą telefoniczną pod numerem 510 971 488 lub wysyłając wiadomość e-mail. Szczegóły na stronach internetowych Centrum Kultury i Sztuki oraz na fanpage'u Kina Oskard.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Pogoda.
1: Jutro podobnie jak dziś, pochmurnie, deszczowo i wiecznie. Na wybrzeżu burze z porywami wiatru do 70 km na godzinę. Temperatura nadal w miarę przyjemna. 17 stopni na północy, co prawda, ale w centrum 22 stopnie, a na południu 25.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Droższe paliwo to dla Konienian tylko jedna strona medalu. Druga – wzrost kosztów przejazdu za autostradę. Równo za tydzień zaczną obowiązywać jeszcze wyższe opłaty na bramkach za koncesyjny odcinek A2 między Nowym Tomyślem a Koninem. Autostrada Wielkopolska podniesie ceny w każdym z trzech punktów poboru opłat na trasach Nowy Tomyśl – Poznań, Poznań – Września oraz Września – Konin. W zależności od kategorii pojazdu kierowcy zapłacą od 1 do 10 zł więcej. I tak na przykład motocykliści za każde przejechane 50 km wydadzą 21 zł. Kierowcy zwykłych aut 41, a prowadzący pojazdy o dwóch osiach 71 zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obawia się, że kolejne podwyżki mogą spowodować przeniesienie jeszcze większej części ruchu na bezpłatną drogę alternatywną, czyli 92. Jednocześnie Autostrada Wielkopolska wprowadza promocyjne stawki dla kierowców korzystających z videotoolingu, czyli elektronicznego systemu poboru opłat wykorzystującego odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów. Dzięki zniżkom kierowcy zapłacą za przejazd od 1 do 5 zł mniej. Na każdej bramce między Poznaniem a Koninem wysokość rabatu zależy od kategorii pojazdu. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie do najbliższej niedzieli przedłużyło termin wnioskowania o mini-granty. Jeśli ktoś z artystów lub animatorów ma pomysł na ciekawe wydarzenie kulturalne, koncert, spektakl, warsztaty czy wystawę, no i potrzebuje wsparcia finansowego na jego realizację oraz przestrzeni w postaci Oscardu, to do 6 września można wziąć udział w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu to 4000 zł. Szczegóły pod adresem cks.konin.pl. Do druhów ochotniczych straży pożarnych z województwa wielkopolskiego dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu trafiły bezzałogowe statki powietrzne. Nowe drony otrzymały jednostki OSP w miejscowościach Czernin i Dobrzyca, powiat pleszewski, Antonin, powiat ostrowski, Baszków, powiat krotoszyński, Siedlików, powiat ostrzeszowski, Łuszczanów, powiat jarociński, Trębaczów, powiat kępiński oraz Koźminek, powiat kaliski, a w naszej okolicy OSP koło nad Wartą. Sprzęt ma być wykorzystywany podczas różnego rodzaju akcji, w tym do poszukiwań osób zaginionych czy do monitorowania obszarów objętych pożarem. Biblioteka Centrum Kultury w Kleczewie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie realizowane w ramach projektu W tyglu dwóch kultur odkrywamy przeszłość żydowskiego Kleczewa. W programie prelekcja Anna Dybała-Pacholak opowie o historii i architekturze kleczewskiej synagogi. Do tego przewidziano koncert, klimatyczny występ pełen tradycyjnych brzmień w wykonaniu zespołu Klezmer Folk Band. Wstęp jest bezpłatny, 11 września, godzina 17, kino Zachęta w Kleczewie. Mieszkańcy doczekali się. Powiat koniński w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji podpisał w końcu umowę z firmą z Łodzi na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Obszar realizacji zamówienia to prywatne nieruchomości leżące na terenie 13 gmin. Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Rychwał, Żgów, Sąpolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek oraz Wilczyn. Przeprowadzenie zadania odbywać będzie się sukcesywnie do wyczerpania środków finansowych, ale nie później niż do połowy listopada. Z poszczególnymi właścicielami nieruchomości, którzy złożyli wniosek do Starostwa Powiatowego w Koninie, będzie kontaktować się bezpośrednio przedstawiciel firmy. Przez lata fabryka materiałów i wyrobów ściernych Korunt związana była z miastem Koło i jego mieszkańcami. Była wówczas ogromnym czynnikiem miastotwórczym, zauważa burmistrz i historyk dr Krzysztof Witkowski. Będzie okazja, by powspominać ten czas 23 września w Miejskim Domu Kultury w Kole podczas promocji albumu zdjęć autorstwa Włodzimierza Felicha ze zbiorów jego syna Dariusza Felicha. Początek spotkania 23 o 17. Wstęp wolny. Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka podtrzymała negatywną opinię wielkopolskiego kuratora oświaty w sprawie likwidacji przedszkoli nr 5 oraz 15 w Koninie. Władze miasta zapowiedziały jednak zaskarżenie tej decyzji do sądu administracyjnego. Przypomnijmy, plany samorządu zakładały zamknięcie 4 placówek. Kurator zgodził się na wygaszenie tylko 2 z nich, co skłoniło miasto do złożenia zażalenia. Resort Edukacji wydał niedawno decyzję utrzymującą stanowisko kuratora. Władze miasta uważają odmowę budowę za niesprawiedliwą, zwłaszcza że samorząd Konina poszedł na ustępstwa i proponował stopniowe wygaszanie przedszkoli zamiast natychmiastowej likwidacji. O ile piętnastka i piątka na razie mogą czuć się bezpiecznie, o tyle przesądzony jest los przedszkoli numer 25 i 31, których zamknięcie wkrótce przypieczętować ma Rada Miasta Konina. Samorząd nie planuje na razie kolejnych likwidacji ze względu na silny opór ze strony organów nadzorczych. Decyzje o restrukturyzacji wynikają z pogłębiającego się niżu demograficznego oraz rekomendacji audytu oświatowego. Z danych wynika, że liczba przedszkolaków w Koninie do 2030 spadnie o połowę. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o wsparcie inwestycji w przetwórstwo i sprzedaż produktów rolnych. Do końca września mikro, małe i średnie firmy mogą ubiegać się o kwoty od 100 tysięcy do nawet 10 milionów złotych. Pula środków w tym naborze wynosi ponad 624 milionów.

0: 16 września miłośnicy muzyki i kolekcjonerzy będą mieli okazję poszerzyć swoje zbiory, odwiedzając Centrum Handlowe Ferio w Starym Mieście. Giełda winyli, płyt CD i kaset potrwa tam aż 2 dni. Na stoiskach mają być dostępne setki nośników reprezentujących niemal wszystkie gatunki muzyczne.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Lublin FM 104.1. Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przez 2 miesiące parkiet stał pusty. Ale dziś znów zapalamy światła. Już o 20:00 wielki powakacyjny powrót piątkowej remizy. Wracamy z przytupem i gramy same nowe piosenki. Takie, których jeszcze w Konin FM nie było. Piątkowa remiza. Dziś od 20:00. Po takiej przerwie nie wypada wracać po cichu.
2: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie siatkarki zagrają w weekend o medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwone odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, w którym to jednak rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
5: Polki są rozpędzone, wygrały na mistrzostwach wszystkie mecze, a wczoraj w Stambule w ćwierćfinale były zdecydowanie lepsze od Holenderek, którym oddały tylko seta, mówi libero Justyna Łysiak.
6: No, niesamowite emocje. No, bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
5: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
7: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
5: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw, ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówi Łysiak, trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
6: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać, jak potrafimy najlepiej.
5: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18:00.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Belk Wout van Aert z Team Wisma wygrał 13 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w miejscowości Loja. To pierwszy w tym roku etapowy triumf van Aerta we Vuelcie, a czwarty jego zespołu. Czerwoną koszulkę lidera zachował jednak Hiszpan Enric Mas, który w klasyfikacji generalnej zachował przewagę minuty i 45 sekund nad czterokrotnym zwycięzcą Vuelty Słoweńcem Primożem Rogliczem. A w Szkocji wszystkie derbowe mecze z udziałem mistrza Celticu i jego odwiecznego rywala, czyli ekipy Rangers, do końca obecnego sezonu będą odbywać się bez kibiców gości. Decyzję podjęła tamtejsza liga Scottish Professional Football League w uzgodnieniu z klubami. Ostatni derbowy mecz drużyn z Glasgow został zakłócony przez wtargnięcie na murawę kibiców obu drużyn i zamieszki.

0: Konin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Wrzesień to ostatni moment, by dołączyć do Ogólnopolskiej Akademii Przyszłości w roli wolontariusza. Program nadal potrzebuje ponad 2000 osób w całym kraju, które poświęcą dziecku godzinę tygodniowo i pomogą mu uwierzyć we własne możliwości. Akademia przeprowadziła niedawno w Krakowie nietypową akcję. Przed szkołą podstawową ustawiono szkolną ławkę, w której dorośli przechodnie mogli na chwilę wrócić pamięcią do własnego dzieciństwa. Odpowiadali na pytanie, co powiedzieliby dziś małemu sobie. W nagrywanych wiadomościach najczęściej pojawiały się słowa dotyczące odwagi, akceptacji siebie, wytrwałości i wiary we własne możliwości. Akcja miała zwrócić uwagę na dzieci, które również potrzebują takiego wsparcia. Początek roku szkolnego dla części podopiecznych akademii oznacza stres i niepewność. 58% z nich nie wierzy w swoje możliwości, 60% ma problemy z koncentracją, 36% doświadcza trudności w relacjach z rówieśnikami, 38% zmaga się z nieśmiałością, a 33% ma niską motywację do nauki. Wolontariusze, poświęcając godzinę tygodniowo, pomagają dzieciom odkrywać mocne strony i dostrzegać sukcesy. W Koninie w tym projekcie biorą udział dwie podstawówki, Szkoła Trójka przy Sosnowej oraz Siódemka na ulicy Wyszyńskiego. Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę akademiaprzyszłości.org.pl. W powiecie kolskim ruszyła rekrutacja do projektu Pogodna Jesień Życia, który ma na celu zapewnienie przystępnej i wysokiej jakości opieki osobom potrzebującym. Inicjatywa jest realizowana przez Fundację Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej we współpracy ze spółdzielnią socjalną HELP od września tego roku do końca grudnia 2027. Dofinansowanie unijne wynosi ponad 1 200 000 zł. Program skierowany jest do seniorów, osób niesamodzielnych oraz osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu kolskiego. Pomoc ma objąć 176 osób, w tym wsparcie opiekuńcze bezpośrednio w miejscu zamieszkania, usługi sąsiedzkie, specjalistyczną pomoc psychologiczną i rehabilitacyjną, a także udostępnienie sprzętu wspomagającego oraz szkolenia dla opiekunów. Zakres usług będzie każdorazowo indywidualnie dopasowywany do potrzeb uczestnika. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzi Biuro Projektu w Centrum Szkolenia w Kole przy ulicy Kolejowej 5, a także organizator usług opiekuńczych pod numerem telefonu 663 870 916. Poinformowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Nowy rok szkolny to początek programu Tylko Pomyśl, realizowanego m.in. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kole. To ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest rozwijanie krytycznego myślenia oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania z informacji. Młodzi ludzie każdego dnia mają kontakt z ogromną liczbą treści. Dlatego podczas zajęć będą uczyć się odróżniać fakty od opinii, rzetelne informacje od dezinformacji oraz wiarygodne źródła od prób manipulacji. Program pomoże im analizować i oceniać informacje oraz źródła, podejmować decyzje na podstawie faktów i dowodów naukowych, a także logicznie wyciągać wnioski. Uczestnicy poznają również techniki manipulacji, nauczą się oddzielać emocje od faktów, czytać ze zrozumieniem i samodzielnie formułować opinie. Tylko Pomyśl ma także rozwijać sceptycyzm poznawczy, gotowość do weryfikowania własnych przekonań i odpowiedzialnego wyrażania poglądów. Chodzi o to, by młodzi potrafili samodzielnie oceniać jakość dowodów i wyciągać wnioski, wyjaśnia kolski sanepid, który wkrótce wkroczy z takimi działaniami do szkół w powiecie. Fundacja Tęczowa Gromada w Starym Mieście rozpoczęła realizację projektu Razem w stronę niezależności, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Głównym celem przedsięwzięcia jest pozaplacówkowe wsparcie 20 uczestników poprzez podnoszenie ich samodzielności w codziennym funkcjonowaniu i rolach społecznych. Działania w ramach programu będą prowadzone do końca bieżącego roku. Uczestnicy skorzystają z zajęć grupowych oraz indywidualnych, na które składają się terapia zajęciowa, terapia ruchem, pomoc psychologiczna oraz alpakoterapia. Na przeprowadzenie wszystkich form wsparcia organizacja pozyskała kwotę 168 tysięcy złotych. Całość zadania została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Osoby zainteresowane udziałem w programie lub uzyskaniem szczegółowych informacji na temat rekrutacji mogą kontaktować się z Fundacją Tęczowa Gromada pod numerem telefonu 792 960 260. Podobnie Podobne projekty ruszyły w ostatnim czasie w wielu innych gminach subregionu konińskiego. Są one dedykowane osobom niepełnosprawnym, a w niektórych przypadkach także seniorom. 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej oraz zakłady chemiczne Nitrochem podpisały trójstronne porozumienie. Oznacza to wspólne szkolenia, wzmocnienie gotowości kryzysowej, jak również wzmocnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Nitrochem to przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego i zbrojeniowego z siedzibą w Bydgoszczy, które należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przypomnijmy, że WOT w naszym województwie mieści się w Poznaniu, w sąsiedztwie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a bataliony ma rozmieszczone w Dolaszewie, Śremie i Lesznie. Kolejny batalion lekkiej piechoty jest właśnie w trakcie tworzenia w Turku z jedną kompanią w Kleczewie. By dołączyć do terytorialsów, trzeba przejść 16-dniowe szkolenie w Koszarach, a potem w czasie weekendów 2 doby w miesiącu przeznaczyć na ćwiczenia i manewry. Za gotowość oraz szkolenia otrzymuje się w sumie około 1000 zł miesięcznie. Przypominamy, że to ostatni moment, by zgłosić dziecko do bezpłatnego projektu Kulturalny Konin Dzieciom, rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki. Zajęcia odbędą się w ten oraz w przyszły weekend. Szczegółowe informacje można znaleźć na profilu społecznościowym Fundacji Konin Dzieciom. Wrzesień to początek jesiennego spektaklu w lesie. Z dnia na dzień zmieniają się kolory, poranki stają się chłodniejsze, częściej pojawiają się mgły, a las ma zupełnie inny rytm. To właśnie we wrześniu rozpoczyna się rykowisko, czas godów jeleni, kiedy las coraz częściej wypełnia charakterystyczny głos byków. Nadleśnictwo koło radzi, by podczas spacerów zachować bezpieczny dystans, unikać zbliżania się do tych majestatycznych zwierząt oraz absolutnie nie imitować ich odgłosów, ponieważ w tym okresie są silnie pobudzone i mogą zaatakować. Poza tym podczas rykowiska jeleni, które trwa zwykle od września do października, kierowcy muszą zachować maksymalną czujność, ponieważ pobudzone hormonalnie zwierzęta tracą instynkt samozachowawczy, ignorują hałas pojazdów i wbiegają na jezdnię bezpośrednio pod koła. Jak tłumaczy wielkopolska policja, mniejsza prędkość przy przejeździe drogami prowadzącymi w rejonie lasów daje cenny czas na reakcję i skraca drogę hamowania. Szczególną ostrożność zachowajmy w godzinach wieczornych, nocnych i o świcie między 16 a 8 rano, gdy aktywność zwierząt jest największa. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej z Konina realizuje projekt pod nazwą 3W – Wytchnienie Wielkopolski Wschodniej. Inwestycja jest prowadzona we współpracy z Fundacją na rzecz Integracji Środowiska Akademickiego 1 Uniwersytet oraz gminą Sąpolno. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 7 800 000 zł, z czego blisko 5,5 miliona stanowi dofinansowanie z programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. W osadzie Janaszkowo w Wąsoszach w gminie Ślesin stosowane jest kompleksowe i wieloaspektowe podejście do terapii najmłodszych. Fundacja koncentruje się na indywidualnych potrzebach, możliwościach i trudnościach każdego dziecka. Kluczowym elementem tych działań jest ścisła współpraca terapeutów z rodzicami, którzy stanowią fundament skutecznego procesu terapeutycznego. Zajęcia obejmują bardzo różnorodne obszary wsparcia. Dzieci uczą się m.in. samodzielnego jedzenia, aby zrezygnować z sondy donosowej. Pracują nad poprawnością wymowy i rozwojem komunikacji, a także przechodzą specjalistyczną terapię wzroku oraz słuchu.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Mamo! Gotujemy się na bitki?
8: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
9: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Przez 2 miesiące parkiet stał pusty. Ale dziś znów zapalamy światła. Już o 20:00. Wielki powakacyjny powrót piątkowej remizy. Wracamy z przytupem i gramy same nowe piosenki. Takie, których jeszcze w Konin FM nie było. Piątkowa remiza. Dziś od 20:00. Po takiej przerwie nie wypada wracać po cichu.
1: Reklama.
0: Pogoda.
11: Jutro może mocno wiać, szczególnie silny wiatr będzie nad morzem i w górach. Poza tym niebo mocno zachmurzone, możliwe przelotne opady właściwie wszędzie. Temperatura 17 stopni na północy Polski, 22 w centrum, do 25 na południu.
0: Konin FM.

0: Tragedia na torach w Oleśnicy. Zginęła matka z dzieckiem. Pierwszy polski pocisk 155 mm przeszedł próby na poligonie. Powiemy też o piłkarskich szlagierach w ligach europejskich.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śmiertelne potrącenie matki i dziecka przez pociąg w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym przejściu przez tory. Z ustaleń policji wynika, że matka miała ruszyć za dzieckiem, które wbiegło na tory, mówi Michał Wróblewski z policji w Oleśnicy.
2: 10-letnia dziewczynka przebiegała przez przejście kolejowe. Niestrzeżone, bez zapór, za dziewczynką przebiegła matka. W tym samym momencie jadący pociąg potrącił śmiertelnie obie osoby.
0: Ruch pociągów w okolicy nadal może być ograniczony. Sąd rodzinny w Bydgoszczy zajmie się sprawą nękania 12-letniego chłopca. Nastolatek został pobity na przystanku przez swojego rówieśnika z tej samej szkoły. Agnieszka Wynarska.
3: Do napadu doszło na przystanku przy ulicy Perłowej, mówi nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
4: Chłopak, który siedzi na tym przystanku, został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy.
3: Policjanci dysponują filmem, bo całe zdarzenie z balkonu nagrała mieszkanka Bydgoszczy. Film trafił do sieci. Na policję zgłosiła się matka nękanego chłopca.
4: Ta sprawa jest oczywiście w toku. Policjanci gromadzą materiał dowodowy, przesłuchują osoby związane z tym zdarzeniem.
3: Z uwagi na wiek, o losie 12-letniego agresora zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
0: To krok w stronę niezależności zbrojeniowej. Pierwszy polski pocisk artyleryjski kalibru 155 mm wyprodukowany przez polską grupę odlewniczą pomyślnie przeszedł próby poligonowe. Podczas testów osiągnął zasięg ponad 30 km i potwierdził wymagane parametry. Jeśli dalsze badania zakończą się sukcesem, produkcja i dostawy dla wojska mogą ruszyć w przyszłym roku. Na stronie internetowej Białego Domu pojawiły się gry komputerowe. Administracja Donalda Trumpa uruchomiła m.in. zabawy polegające na wyłapywaniu nielegalnych imigrantów i budowaniu muru na granicy. Biały Dom przekonuje, że to sposób na promowanie politycznych priorytetów prezydenta. Krytycy twierdzą, że to infantylne. Niecodziennego znaleziska dokonali archeolodzy pracujący na placu Piłsudskiego w Warszawie. W piwnicach Pałacu Brühla natrafili na plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej z wizerunkiem Adolfa Hitlera. Do naszych czasów przetrwały w wyniku pośpiechu okupantów.
5: Niemcy przed opuszczeniem pałacu dość skrupulatnie go oczywiście czyścili i niszczyli swoje dowody swojej obecności. Te plakaty były palone ewidentnie, natomiast Niemcy w pośpiechu to robili. Kiedy rzucali kolejne warstwy na palący się stos, ktoś po prostu rzucił trochę tego za dużo. Przygasił to, co znalazło się pod spodem. Dzięki temu te rzeczy zakonserwowane przez ponad 80 lat w ziemi przetrwały po prostu i możemy w tej chwili poddawać je rekonstrukcji.
0: Mówi Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagiery we Włoszech, w tym sobotni mecz mistrza Interu z wicemistrzem Napoli, to najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii Barcelona zagra na wyjeździe z Walencją, ten mecz w niedzielę. W niemieckiej Bundeslidze najciekawiej zapowiada się sobotni wyjazdowy mecz Bayernu Monachium z Schalke. A w naszej Ekstraklasie powtórka w Lublinie. Kilka dni temu Motor rozbił Legię 3-0. Jutro Legia wraca na stadion w Lublinie. Tym razem mecz o ligowe punkty.
1: Konin FM.
6: Piątkowa remiza.

0: Piątkowa remiza.
1: Coś tam już pod Tuliszkowem pogrzmiało, widzę na mapie burzowej.
2: Jak to? Burza teraz? No. To w wakacje powinny być burze.
1: Jeszcze dokładnie się upewnię, gdzie to było. Ale już tutaj mam taki radar i widzę, już mówię, może kogoś to interesuje. O, no tam okolice, powiedzmy, że Rychwała między Żurawinem a miejscowością Złotkowy. W okolicach Bożatki był piorun, Biskupice, Biała Kolonia, Trąbczyn, Łomów, Drzewce, ale te tam bardziej w kierunku Zagórowa. I to tyle z wyładowań atmosferycznych póki co.

0: Można też pisać komentarze pod postem remizowym na fanpage'u.
1: Tak, pierwsza remiza od kiedy? Ale nie, kiedy była ostatnia? Bo chcę zobaczyć, czekaj. Wrzesień, sierpień, czerwiec, lipiec, czerwiec. 26 dzień czerwca i przerwa była do 4 września, no czyli żeśmy odpoczęli i teraz możemy znowu grać. Proszę bardzo, lecimy.

0: Konin FM 104.1.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
0: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Reklama. Piątkowa remiza.

0: Piątkowa remiza.
1: Jak tam, panie kolego, przychodzą stali słuchacze i słuchawki?
2: Radek pisze, że super jest.
1: Super, dobra.
2: Halina też tutaj w komentarzach dała sobie znać. Co my dalej mamy? Tutaj witam serdecznie, pozdrawiam moją ekipę SPAT SGPR Konin oraz moją ukochaną dziewczynę Sylwię. Pozdrowienia dla was, pozdrowienia przysyła Eryk z 5. osiedla, życząc wszystkim słuchaczom miłego wieczoru.
1: I miło się zrobiło od razu. O, Kamil też widzę, stały bywalec. Co tutaj mamy? No, no coś się nie przełącza. Dobra. Pozdrawiam piątkową remizę. Pozdrawiam również moje kochane siostry Kamile i Wiktorię i moich rodziców Żanetę i Roberta i wujów Mateusza i Zbyszka i Artura i babcię Grażynę. To od Kamila pozdrawiam prowadzących piątkową remizę i to ze starówki pozdrowienia są. Coś ten komputer, widzę, już się domaga wymiany.
2: Pozdrawiam
1: chyba
2: serdecznie po wakacjach Anię W., listonoszkę z Sobótki oraz wszystkich przyjaciół i znajomych słuchających piątkowej remizy. To oczywiście Eugeniusz.
1: Witam super prowadzących po wakacjach. Pozdrowienia dla mojej Madzi, szwagra Marcina, Mariuszka, Mirosława i Dorotki, Moniki, Mai, Marty, wszystkich motocyklistów z grupy Babiak Palmy. Pozdrowienia dla szwagra Roberta i żony Agaty. Pozdrowienia dla super Antoniego i małej jego siostry oraz Martyny i Krzyśka. No i jeszcze raz pozdrowienia dla super słuchacza Antoniego. Słucha remizy z babcią Dorotką. Pozdrawiamy babcię Dorotkę. I to było od Krzysztofa.
2: Od Krzysztofa. Dobry wieczór, moje ulubione radyjko. Pozdrawiam wszystkich was i wszystkich słuchaczy, a szczególnie najbardziej Marysię z Węglewa, Tadek.
1: Witam, pozdrawiam moją przyjaciółkę Otylię, Karinę, Marcelinę i mojego chłopaka Fabiana. To od Zuzi.
2: Siema, pozdro dla Darka z Legionów. Dzięki za sprzęt, działa, tak napisał Łukasz.
1: Gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Niech ten piątkowy wieczór upłynie przy najlepszych tanecznych rytmach. Iza Skrzymowa tak napisała.
2: Pozdrawiam całą ekipę bawiącą się dziś w domku w Kramsku i życzę udanej zabawy do białego rana. Antek z Lichenia.
1: Dla mojej ukochanej Kasi z Zatorza dużo uśmiechu, dobrej muzyki i samych szczęśliwych chwil od Roberta ze Żgowa.
2: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich kierowców na trasie szerokiej drogi i świetnej muzyki życzy Marek z Poznania przejeżdżający. Marek przejeżdża przez Tuliszków.
1: O, to co, wiemy jak się pozdrawiać, mówiliśmy dzisiaj. O, jeszcze mamy od Jacka pozdrowienia dla prowadzących i słuchaczy oraz dla Igusi chyba powinno być.
2: I Agulina, gorące pozdrowienia chłopaki. To do nas?
1: No, dawno to Aguliny nie było.
2: Dziękujemy bardzo. I można właśnie takie komentarze pisać pod postem remizowym na Facebooku, na fanpage'u. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Można też napisać wiadomość prywatną na Messengera albo wysłać SMS-a pod numer 7168 na początku Konin FM bez żadnej spacji. Złoty 23 kosztuje SMS, a te inne drogi są oczywiście darmowe.
1: Powerplay, wolę Ole. Jest jakaś Ola dzisiaj? Tutaj na...
2: Jest.
1: Była jakaś,
2: jest,
1: była. Dobra, to będzie dla Oli.

0: Piątkowa remiza.
1: No to jesteśmy znowu.
2: A kto to tak ładnie śpiewał? Jacek Kawalec?
1: Prawda, że tak to brzmiało? Nie?
2: Dobra.
1: Dobry wieczór, pozdrawiam serdecznie was prowadzących i całą moją rodzinkę i znajomych. Życzę miłego weekendu, Urszula napisała.
2: Dobry wieczór wszystkim u progu kolejnego pięknego weekendu, pierwszego weekendu po wakacjach. Pozdrawiam Marcina, Łukasza, Ankę, Klaudię i Filipa, którzy bawią się razem ze mną przy Radiu Konin FM na domówce koło Zagórowa, Agnieszka.
1: Hej, pozdrowienia dla mojej babci Helenki, która uwielbia słuchać pani Halinki, ale dobrze bawi się też przy remizie, bo to też jej rytmy, babcia lubi tańczyć to od Zuzi.
2: Pozdrawiam Waldka z serwisu samochodowego, który w niezłym czasie rozmontował i zmontował to, co trzeba było, żeby autko jeździło w ranek.
1: Pozdrowienia dla Karola, który szykuje ogród na jutrzejszą rodzinną zabawę, kuzyn Mikołaj napisał.
2: Życzę wszystkim słuchaczom udanego startu weekendu i mnóstwa pozytywnej energii, Eryk.
1: Pozdrawiam moich przyjaciół z Poznania, bawcie się świetnie przy tej audycji, to od Sylwii.
2: Dla całej rodzinki, zdrowia, szczęścia i wielu powodów do radości od Michała z Lądu nad Wartą.
1: Pozdrowienia dla wszystkich zakochanych, niech ten wieczór będzie pełen magii i dobrej muzyki, to od Emilki.
2: No i można cały czas pisać. 71-68 to jest bramka SMS-owa, Konin FM trzeba bez żadnej spacji napisać na początku te dwa słowa, złoty 23 trzeba wydać na SMS-a, ale za darmo można pisać albo na Messengera, albo komentarze pod postem remizowym na Facebooku Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo.
1: A teraz coś, co graliśmy kiedyś, zdarzyło się, ale na stałe do bazy muzycznej radia wleciało, więc co jakiś czas na remizie będzie się pojawiało, bo pamiętam, że się to podobało co niektórym.
0: Konin FM.

znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Piątkowa remiza.
1: Pozdrawiam prowadzących, życzę miłego weekendu. Pozdrawiam również znajomych, przyjaciół i rodzinkę. Życzenia płyną ze Żdżar. To od Marii.
2: Pozdrowienia dla całego Radyjka, dla szwagra Mariuszka, z rodziną dla ekipy, z Domanikowa, Krzyśka, Magdy i Franka oraz dla bandy z Sokołowa, Moniki, Ani, Mai, Kacpra i Bartka. Przesyła Marcin.
1: Pozdrawiam serdecznie całą rodzinkę Szczepaniaków, a w szczególności Nikolę, Ksywka, Adam. Poproszę, Planosy z Kulsk gra do rana, remiza, życzeń nie realizuje muzycznych, ale chyba to się pojawi z tego, co przeglądałem playlistę po remizie, więc nic straconego.
2: Pozdro dla wiewiórki z Rumina od Ziomali.
1: Witam Was serdecznie tego pięknego wieczoru i proszę o przekazanie pozdrowień dla Madzi od Iwonki.
2: Witam, pozdrawiam tatę Józefa, mamę Aleksandrę i brata Jacka i bratową Elżbietę, a pozdrawiała Marta Skun.
1: Życzę wszystkim niezapomnianego piątkowego wieczoru i parkietu pełnego tanecznych hitów, to od Michaliny.
2: Pozdrawiam koleżanki i kolegów z pracy, wreszcie weekend, czas na relaks, Wiktor z Kazimierza Biskupiego.
1: Dla wszystkich imprezowiczów, niech nogi same rwą się do tańca, to od Teresy.
2: Gorące pozdrowienia dla mojej siostry Ani, dużo szczęścia i spełnienia marzeń od Nikoli.
1: Tak analizuję te pioruny, co miały być, te wszystkie burze, słuchaj. Teraz sobie odpaliłem radar, no i widzę, że to taka jakaś lipa była, póki co. Tak coś pogrzmiało właśnie tam okolice Rychwała, tutaj widzę okolice Kościelca, Tarnowej, Brudzewa i co?
2: No i całe lato takie było, że
1: zapowiadali.
2: Przez całe lato nie było upałów ani burz prawie.
1: Wiatry też miały być nie wiadomo jakie, a tutaj w Koninie to luz był. No trochę coś tam może komuś majki z balkonu zabrało, ale samochodów nie przewracało.
2: No.
1: Gramy?
2: No nie.
1: A czemu? Co mamy gadać jeszcze? No to coś poopowiadaj ciekawego.
2: Powiedz, co dostałeś tam za list.
1: Co ja tutaj dostałem za list? Nie wiem, zaraz zobaczymy, co to jest.
2: Jak do Halinki tak do niego piszą.
1: Z czerwoną pieczątką to coś niemiłego.
2: Z policji.
1: Na pewno, no. Zaproszenie. Sezon pielgrzymkowy. Aha, no dobrze, to sobie później przeczytam.
2: Na pielgrzymkę.
1: Zaproszenie dostałem na pielgrzymkę,
2: bardzo.
1: Jak miło. I to imienne jeszcze, moje imię i nazwisko jest pięknie. No, trzeba pójść, nie wypada odmówić. 10 minut zostało do godziny 21, my razem wspólnie gramy do godziny 22. A później same remizowe hity aż do północy, z tego co pamiętam, tak są ustawione, więc zabawa tak szybko się nie skończy. Przed nami Imperium, a później w tej godzinie być może jeszcze łobuzy się dopchną w jakiś sposób, taki czy inny.

0: Piątkowa remiza.
1: Pozdrawiam serdecznie chłopaków z transportu medycznego. Maniek i Maniek, tak jest podpisane.
2: Hejka, pozdrawiam Jagodę z Legionów i naszych przyjaciół z imprezy, na którą ja nie dobiłam, bo akurat nie dzisiaj, nie mogę, ale łączy nas radio, jest moc, Kamila.
1: Witam wszystkich radosnych piątkowych słuchaczy i pozdrawiam w pierwszej kolejności rodzinę Czarneckich, a potem kumpele i kumpli z piątego, to od Zbyszka.
2: Dobry wieczór. Mam do przekazania życzenia dla Artura, któremu stuknie jutro 36 lat. Chłopie, jeszcze kawał życia przed tobą, dlatego życzę ci zdrowia i sił, pieniędzy i spełnienia marzeń, Bartosz.
1: Pozdrowienia dla żony Emilki od kochającego i tęskniącego męża Franka.
2: A nawet tęskniącego.
1: A ja co powiedziałem?
2: Tętniącego.
1: Może tętni namiętnością, nie wiadomo.
2: Wszystkim słuchaczom życzę zdrowia, pogody ducha i wielu tanecznych przebojów. Kacper z piątego osiedla.
1: Pozdrawiam ekipę z trzeciego osiedla i życzę fantastycznego wieczoru, to od Henka.
2: Dla mojego męża Artura dziękuję za każdy dzień razem. Miłego wieczoru, Patrycja.
1: Niech ta piątkowa noc przyniesie mnóstwo radości, uśmiechu i świetnej zabawy. Tego życzę wszystkim, Wiktoria.
2: A ja życzę wszystkim, żeby jeszcze zdążyli się pozdrowić, bo to ostatnia godzina nam została. 7168 to numer bramki SMS-owej. Koniec FM, trzeba bez żadnej spacji na początku napisać. SMS kosztuje złote 23 zł. Albo można za darmo przez Facebooka, albo komentarz pod postem remizowym na fanpage'u, albo można na Messengera pisać. Radio Koniec FM 104.1, żółto się nam do tego na Facebooku i to jest oczywiście też za darmo.
1: I co, za cztery piosenki się spotkamy, tak? Jak zawsze po 21. Dobra, baja.
0: Piątkowa remiza. Piątkowa remiza.

0: Konin FM.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Wyjątkowa remiza.
1: Jest taka miłość, która nigdy nie umiera, a choć zakochani od siebie odejdą, nigdy nie zapomnę chwil spędzonych z tobą, bo byłaś mi najdroższą osobą, Steniu z Zakurowa.
2: Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich kierowców autobusów MZK i nie tylko oraz prowadzących remizę, to od Łukasza wiadomość i Krzysztof raz jeszcze się tutaj wezwał.
1: Pozdrowienia dla super słuchacza Radosława i... Nie, czekaj, od kiedy?
2: Odtąd.
1: To? Mhm. Dobra, pozdrowienia dla nowego słuchacza z Kępy Radosława, pozdrowienia dla super słuchacza Radosława. Tak jest, od Krzysztofa. Tu coś mamy?
2: Tutaj nie mamy, ale mamy tu. Hej, hej. Pozdrówcie proszę moją dziewczynę Ankę, bo siedzi jakaś taka niepozdrowiona. Powiedzcie, że ją kocham. Nie przestanę, to Radek napisał.
1: Dobry wieczór, kochane radio. Świetna zabawa się rozkręca. Noc cała przed nami, a koledzy Witek i Maciek już szaleją. Pozdrawiam wszystkich z garaży na Zatorzu, to od Michała.
2: Witam, pozdrawiam męża Sławka. Mężu mój, jesteś taki dzielny. Sam żeś naprawił pralkę. Co ja bym bez ciebie zrobiła, ile bym zapłaciła, Beata.
1: Pozdrowienia dla Kasi, która piecze pyszną słodycz niespodziankę, to od Edyty.
2: Pozdrawiam wszystkich pracujących na nocnej zmianie. Trzymajcie się i słuchajcie radia, Kazik.
1: Dla znajomych z całej Polski, a szczególnie z koła, udanego weekendu i samych dobrych chwil, to od Moniki.
2: Życzę wszystkim słuchaczom spełnienia marzeń i dużo pozytywnej energii, Beatka.
1: Pozdrawiam moich rodziców i dziękuję im za wszystko, Paweł z Brzeźna napisał.
2: I cały czas można jeszcze do nas pisać i pozdrawiać. Można to zrobić albo bramką SMS-ową 7168 na początku kolumny FM bez żadnej spacji. Złoty 23 kosztuje SMS, albo można wysłać wiadomość prywatną na Messengera. Radio Konin FM 104.1, żółte, zielone logo na Facebooku. Albo można napisać komentarz pod postem remizowym też na Facebooku.
1: Dokładnie tak. Cztery piosenki przed nami. Widzę Bajadera, Faster, Kramp, Casino Boys. I usłyszymy się ponownie w tej cudownej audycji, której remiza na imię. A jeżeli chodzi o pogodę, to jestem nadal rozczarowany, że nie ma tej zawieruchy, którą zapowiadano dzisiaj dla Wielkopolski Wschodniej. A zobaczymy jeszcze sobie, jak się zapowiada sobota. Co ty na to? Niedziela? Nie, sobota. Około północy coś może kropić, do 14 powinno być bez deszczu, później między 15 a 22 także mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu, takie troszeczkę mocniejsze w okolicy 18 godziny. No i jutro także wieczorem są zapowiadane wiatry i to mocniejsze niż były zapowiadane wiatry na dzisiaj. Najmocniej jutro powinno wiać w okolicy godziny 15, godziny 16, ale jak to wyjdzie, no to zobaczymy. Będzie to wiatr zachodni. Znaczy on nie będzie cały czas mocno wiał, ale będą porywy takie trochę mocniejsze.
2: Zachodni, to jest zły czy dobry?
1: Na ogół wiatr wieje z zachodu ze względu na ruch obrotowy Ziemi. Zauważyłeś, że burze z zachodu zawsze idą? Albo z północnego, południowego zachodu, albo z zachodu? No właśnie.
2: Czy włączyli ogrzewanie, bo jakoś gorąco tutaj jest?
1: A zaraz zobaczę. Nie, tutaj u mnie chłodny jest grzejnik. To co, gramy?
2: Tak.
1: A kiedy zwykle włączają? W listopadzie chyba?
2: Włączają zazwyczaj za wcześnie i wyłączają za późno. A potem za dużo płacimy.
1: Dokładnie.

0: Piątkowa remiza.
1: Snej, damy lecimy na tą wieskę. Pospadałeś trochę.

0: Piątkowa remiza.
1: Witam i serdecznie pozdrawiam prowadzących i wszystkich słuchaczy. Maria napisała:
2: pozdrawiam dziewczyny z akrylu.
1: Pozdrawiam wszystkich busiarzy i tirowców, którzy ciężko pracują. Pozdrawia busiarz Konin.
2: Dobry wieczór wszystkim przy głośnikach. Chcę pozdrowić mieszkańców Kramska, w szczególności kuzynów, ciocie, wujka od strony Kaczmarków, a pozdrawiał tak Krzysiek z Lichenia.
1: Siemanko, pozdrawiam ziomali z Zakola, Paweł z Heimatu napisał.
2: Witam tu Asia, pozdrawiam koleżanki Ilonkę i Marcysię, ich zwierzaki, bo też są skłonne do piątkowej zabawy. Dobrego wieczoru i dobrej, długiej nocy życzę wszystkim radiosłuchaczom piątkowej remizy.
1: Pozdrowienia dla tych, co lubią jeździć furami zamiast tańczyć, to od Rafała.
2: Niech każdy kolejny utwór dodaje wam energii i wprawia w doskonały nastrój. Życzy tego Janek.
1: Dla wszystkich solenizantów i jubilatów wszystkiego najlepszego od Maćka z Chorznia.
2: Pozdrawiam ekipę z pracy i życzę spokojnego oraz radosnego weekendu, Waldek.
1: Dla mojej przyjaciółki Magdy dużo szczęścia, miłości i sukcesów od Julki. I teraz ważne ogłoszenie, ponieważ
2: jakie?
1: Podczas tej audycji usłyszymy się jeszcze raz i będzie to raz pożegnalne, jeżeli ktoś chce coś przekazać za pośrednictwem radia. Jakieś pozdrowienia, życzenia imieninowe, urodzinowe, gratulacje albo oczekiwania może, że ktoś od kogoś czegoś oczekuje, no to może to zrobić jeszcze raz, bo za jakieś 3-4 piosenki będziemy uciekać i wtedy ta ostatnia porcja wiadomości będzie na antenie radia odczytywana, a wysyłać je można chociażby te wiadomości za pośrednictwem Facebooka Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo, i tam to można zrobić zupełnie za darmo, bez opłat. Messenger albo komentarz pod postem, który zapowiedział remizę. Mamy 20 minut do godziny 22.

0: FM. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Piątkowa remiza.
1: Pozdrowienia dla sympatycznych dziewczyn Sylwii i Madzi od Tomka.
2: Konin FM. Pozdrawiam siostrę, która błądzi w kuchni, a pozdrawiał Mateusz.
1: Pozdrawiam serdecznie moje córki Kamile, Wiktorię i syna Kamila i szwagrów Mateusza i Zbyszka i Artura i żonę Żabetę i teściową Grażynę od Roberta i pozdrawiam piątkową remizę.
2: Pozdrowienia dla Adama od rodziców. Tak wracaj bezpiecznie, czekamy jutro z obiadem.
1: Witam, proszę o przeczytanie pozdrowień dla pani Tereni, mojej sąsiadki. Ona jest fanką Radia Konin FM, bardzo się ucieszy, jest przemiła. Robert z Wyzwolenia napisał.
2: Dobry wieczór, pozdrawiam krokodyla, czyli Kamila, który jest super spoko kumplem. Zdrówko, Wojtek.
1: Siemano wszystkim, pozdro dla Konrada od Tomka.
2: Życzę wszystkim słuchaczom wielu powodów do uśmiechu i dobrej zabawy. Arletka z Kleczewa.
1: Pozdrawiam wszystkich fanów muzyki tanecznej. Niech ta noc będzie wyjątkowa, Romek napisał.
2: Dla ukochanej rodziny dużo zdrowia, szczęścia i wzajemnej życzliwości od Józefa.
1: Niech piątkowy wieczór będzie pełen pozytywnych emocji i świetnych wspomnień, napisał Bartek.
2: No i właśnie. Niech tak zostanie.
1: Wieczór się zakończył przynajmniej z remizą, ale muzyka remizowa jeszcze do godziny 22 będzie wam towarzyszyła, jeżeli będziecie chcieli zostać z Radiem Konin FM. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia za tydzień. O, Disco Boys teraz, coś o blondynkach tak będzie.

0: Tonin FM. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci.